0: Polski Rok.
1: Tragedia w słowackich Tatrach. Polak spadł z wysokości 200 metrów. Giełdy w dół, a ropa w górę po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Dwaj influencerzy z zarzutami UOKiK mieli wpływać na decyzje najmłodszych.
2: SK Rok. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach zginął polski turysta, 40-latek spadł w wysokości 200 metrów. Mężczyzna próbował zdobyć czarny szczyt. Wezwanie ratownicy otrzymali wczoraj wczesnym popołudniem. Skontaktowała się z nimi partnerka 40-latka. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu. Ratownicy o pomoc poprosili załogę ratowniczego śmigłowca. Na miejscu okazało się, że Polakowi nie można było już pomóc. Kobieta została przetransportowana do Starego Smoka.

0: To jest raport.
1: Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, a ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran, a ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. A tym, jak to się przekłada na tankowanie na stacjach, Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20
2: groszy. Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: A ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
4: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
5: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
6: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce, a w lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby, a jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
7: Pogoda.
8: Tak dziwnie jest trochę. Niby jest lato i niby jest ciepło, ale tak patrzę, że jeszcze ciągle wszędzie kłębią się chmury. W Warszawie 16, w Gdańsku 16, w Koszalinie 15, w Łodzi 16, w Krakowie 17. I oczywiście ta temperatura będzie sobie rosła i rosła i rosła i będzie w Warszawie 27 nawet, albo tak nawet 25, 27. W Gdańsku będzie 20 i piękne słoneczko i do końca tego tygodnia będzie się robiło coraz cieplej i cieplej i cieplej, a potem będzie się znowu robiło coraz zimniej.
9: No i to wszystko krąży, proszę Państwa, wszystko krąży w naturze. Do tego wszystkiego możliwe burze, opady deszczu w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, więc życzymy wszystkim powodzenia. Dzisiaj, proszę Państwa, Marcin Prokop celebruje swoje urodziny, więc jeżeli komuś jest, nie wiem...
8: O, Marcin, wszystkiego najlepszego.
9: No hople. Tak. Może sucharek z rana, proszę bardzo, od redaktora.
10: Co to jest... 90, 60, 90. To człowiek zwalniający przed fotoradarem.
11: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Proszę Państwa, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień łapania za pupę, więc my przewrotnie zapytamy, czego nigdy nie zrobicie w życiu.
8: No i właśnie tak, żeśmy z Wojtkiem rozmawiali, że wszystko jest kwestią pieniędzy, jednak, ale są wykluczenia. Jakby na to nie patrzeć, o tym dziś pogadamy. Ania?
1: Orla Perć u mnie.
9: No to dzień dobry Państwu.

0: Buenos dias,
1: dzień łapania za pupę dzisiaj. Nie róbcie tego, jeśli nie macie zgody. Chyba, że ktoś się zgodzi, to wtedy możecie go spokojnie za tę pupę złapać. Ja na przykład, jak będę chciał złapać za pupę Wojtka, to najpierw go
0: to
1: zapytam.
0: To nawet nie pytaj. No.
1: I vice versa. Rozumiem, że jak będziesz chciał mnie złapać za pupę, to też zapytasz. Ja wtedy powiem,
0: żonę.
1: Stary, nie ma sprawy. A jeszcze przecież żony musimy zapytać.
0: A, widzisz, to nie jest takie proste. Ty masz jakby to już z głowy, nie musisz nikogo pytać o zdanie, ale ja czy Gądziu musielibyśmy jeszcze osobę postronną
1: zapomniałam,
0: oczywiście
1: uprzedzić. Przechlapane. W związku z tym pytamy was, czego nigdy nie zrobicie. No i tak tutaj prowadzimy dywagację na ten temat. I ja myślę sobie, że rzeczywiście wiele rzeczy ludzie często mówią, ja nie zrobię, a potem tak, a za 5 milionów dolarów? I tak, może. Ja jednak wiem, że jedno, czego nie zrobię, to nie umiem zrobić ludziom świństwa, bo nawet jak wezmę za to 5 milionów dolarów, to potem weź z tym żyj.
0: No ale jednak, jakbyś ocierała łzy tymi dolarami, to może byłoby ci łatwiej.
1: No ale zawsze te łzy lecą trochę, no ej, no to nie o to chodzi.
0: Oczywiście nie namawiamy, nie zachęcamy. W tejże sprawie też wysłaliśmy, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że Kondzia, ale tak naprawdę wymieniliśmy go na lepszy model. Wysłaliśmy nową koleżankę Ewę na miasto.
2: Czego nigdy w życiu nie zrobisz?
3: Nigdy w życiu nie skoczę na bungee.
2: Dlaczego?
3: Bo dbam o swój kręgosłup.
1: To jest prawda, ja nie skoczę na bungee, dlatego że mój błędnik by po prostu oszalał.
0: Są też tacy, którzy dbają o swoje uszy.
4: Cześć, nigdy w życiu na pewno nie będę się bawił przy disco polo. To jest niemożliwe.
5: And what a lovely morning. Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
6: Good morning. Good morning. SK Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No z tym disco polo to niech pan uważa, po 07 różnie bywa.
1: No właśnie, i na jeszcze się trafi takie wesele, że hej, uwaga teraz, bo ja uwielbiam odczytywać listę tutaj obecnych podczas tego utworu. Bear McCreary.
0: Obecny.
1: Slash.
0: Obecny.
1: Duff McKagan.
0: Obecny.
1: Chad Smith.
0: Obecny.
1: Brendan McCreary.
0: Zapraszam do tablicy Cool Kids.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.
3: Eskarok.
4: Gramy dla Was najlepsze.

0: dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy dzień łapania za pupę i przewrotnie pytamy o to, czego nigdy nie zrobicie. Był taki moment, w którym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu z redaktor Janną o tym, że nawet za pieniądze niektórych rzeczy byśmy nie zrobili.
1: No ale wiele rzeczy zrobilibyśmy za pieniądze, ja powiedziałam wszystko kwestią ceny i zadam pytanie, może za 5 milionów dolarów na przykład.
0: No i Państwo są czujni.
2: Dzień dobry, ja w sprawie inflacji. Wiele lat temu mówiło się, a za 1 milion dolarów byś zrobił. A pani redaktor już dzisiaj mówi, a za 5 milionów dolarów. Także policzcie sobie, grubo poszło.
0: No, proszę się odnieść.
1: To, przepraszam, ale to wszystko zależy od aktualnej ceny paliw.
0: To jeszcze ekspert w tej sprawie.
3: Co tanie, to drogie. A co drogie, to porządne i działa.

0: Czego nigdy państwo nie zrobicie, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za chwilę raport Eskiroch i Ania Kruszyńska, ale najpierw musimy przejechać przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienie na drodze krajowej 58 w miejscowości Zielonka. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Trasa na odcinku Szczytno-Stare Kiełbonki jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA jest wśród uratowanych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. 47-letni Hollande jest poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości. Ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku. W kraju Basków na północy Hiszpanii zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów. Hiszpański wymiar sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji Hollande.
6: To jest raport.
7: Poszukiwana puma w zachodniopomorskich lasach została już przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Zdaniem weterynarza, który uczestniczył w akcji odławiania, to młoda samica.
8: Ta samica jest młoda, być może kwestia roku. Zwierzę wydaje się w dobrej kondycji. Zachowanie może dać podstawy, że zwierzę było oswojone. Stan odżywienia wskazuje na to, że albo przez niedługi czas przebywało w dziczy, albo świetnie sobie radziło ze zdobywaniem pokarmu, co również świadczy o tym, że odłowienie było absolutnie niezbędne.
7: Mówił weterynarz Piotr Aleksandrowski.
6: SK Rock Sport.
7: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się na stadionie w Arlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna, meczu o trzecie miejsce lub finału.
0: No to trzymamy kciuki, bo nastawienie ma bojowe.
9: Nie zrób nic głupiego, dobrze? Masz karton, ja wiem, że jest tempo, ale poleciałeś nogami, jak gościu ci zaparkował przed tobą, a ty mu przez jego nogi, widziałeś to? Ale on ci stał, dlaczego w niego buchasz, powiedz? No, żeby mnie nabrać.
0: Jak po angielsku będzie, dlaczego w niego buchasz?
1: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Pytacie, po co my tu jesteśmy od 6 rano, a ja już śpieszę z odpowiedzią. Jesteśmy tu po to, żeby rozwiązywać Państwa dylematy.
1: To prawda, sami je wcześniej spowodowaliśmy, ale Państwo przybywacie z odpowiedziami. W serwisie sportowym padło określenie, że być może Szymon Marciniak wystąpi jeszcze jako sędzia na tych Mistrzostwach Świata, no a ja zaprezentowałem fragment jego meczowych wypowiedzi.
2: Ale on ci stał, dlaczego w niego buchasz, powiedz? No, żeby mnie nabrać.
1: No, ale w Ekstraklasie to każdy może sobie buchać, ale jak to się bucha na międzynarodowym boisku?
0: No właśnie, zadałeś pytanie, jak to jest po angielsku.
3: Jako znany ekspert językowy odpowiem panu redaktoru, why you buchasz to him? Nie ma za co.
1: Hej, Messi, why you buchasz to him? Jesteście państwo doskonali.
4: 6 na 9. ESCO. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: czego nigdy Państwo nie zrobicie i pojawił się wątek pieniędzy. Co zrobimy za pieniądze, czego nie zrobimy i Asia wyszukała ciekawą formę zarobku, proszę Państwa.
1: Wątek to trochę nawiązuje do dnia łapania za pupę, a nie, czekaj, to zupełnie nie tak. W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa usługa, to jest zawodowe przytulanie i rzeczywiście proszę sobie niczego nie wyobrażać, nie chodzi o łapanie za pupę, chodzi o badania naukowców, którzy twierdzą i mają rację zresztą, że podczas przytulania rośnie poziom oksytocyny odpowiedzialnej za dobre samopoczucie, spada wydzielanie kortyzolu, czyli oczywiście hormonu stresu, spowalnia się tempo uderzeń serca i spada ciśnienie tętnicze. W związku z tym można przyjść i się po prostu zapłacić pieniądze, żeby ktoś cię przytulił. Przytulanki są nagrywane, więc jeśli którakolwiek ze stron budziłaby wątpliwości co do zamiarów i tego, czy łapie za pupę, czy nie łapie, to natychmiast wyciągane są konsekwencje. Jakie są ceny takiego przytulania? Pół godziny przytulania kosztuje $35 kanadyjskich, to jest mniej więcej 100 zł, a cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż i nawet może kosztować $260 taki pakiet.
0: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem Free Hugs, darmowe przytulanie. No psują rynek.
2: Niech mnie ktoś przytuli. 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: No to czas się zmierzyć tymi pięknymi nagłówkami. Proszę Państwa, trafiłem na piękne hasło. Rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
2: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
1: Rozwiązałem.
2: Dajesz.
1: Jestem tą, której zaśpiewał Zawsze z tobą chciałbym być.
2: Fantastyczne to jest. Ja też trafiłam na ciekawą rzecz, słuchajcie. Influencerka kradła rośliny z cudzych działek.
1: No.
2: Wywoziła je taczką i chwaliła się tym.
1: Żartujesz?
2: W sieci. Tak, ja to autentycznie aż zobaczyłam to na własne oczy. Co powiedziała? Powiedziała, w przyszłości postaram się myśleć bardziej. Mm-hmm. I ja myślę, że każdy tak w sądzie mówi.
1: No, przesadziła.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
0: Eska Rock.
3: Gramy dla was.

0: ESG Rock.
1: Sąd odmówił wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jest reakcja prokuratury. Atak Rosji na Ukrainę kilka godzin po zakończeniu spotkania w Paryżu. W raporcie Orla Peryć. Legendarny szlak w Tatrach ma już 120 lat.
2: ESG Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, które przybywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
5: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy

0: Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: To jest raport.
2: W Paryżu Narada Sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Te wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Ucierpiała m.in. jedna ze szkół i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataku doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu wzięło udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął też udział premier Donald Tusk. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
4: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
2: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo. Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie. Przypomnijmy, przez tydzień wymykała się ona służbom.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch i początkowa była dłuższa niż dotychczas wiedzie, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topry.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Bo widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter zwróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć w skalę, w granicie, majzlem dziury.
6: Piotr Jasieński, ratownik Topru. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymaga nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
2: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a długość szlaku to 4 km i 300 metrów.
8: Na szlak wysłaliśmy też naszego reportera, który zapytał przechodniów.
9: No ja sobie obiecałem, że zabiorę żonę w Tatry.
10: A co pana najbardziej fascynuje w polskich Tatrach? Piękno dzikiej przyrody, nieokiełznane przestrzenie, czyste górskie powietrze?
9: Nie, proszę pana, w Tatrach najłatwiej upozorować nieszczęśliwy wypadek.
11: Pogoda.
12: Co? Wojtek, słuchaj, nie zabieraj żony w Tatry, proszę. Dobrze? Z Kądziem możecie sobie chodzić za rączkę tam po Orlej Perci,
8: nie? Ja tam cokolwiek. Nie wiem, gdzie Kądziu pojechał na wakacje i z kim.
12: No, ale chyba nie na Orlą Perci. On jednak zdecydowanie wybrał wodę. Ja jestem słaba w pogodę, ja nie umiem. Generalnie będzie spoko, ale za to znalazłam świetny przepis na chrupiące boczniaki.
8: Super. Zapowiedz, jaki to jest przepis?
12: Słuchajcie, no więc trzeba oczywiście szklanka dobrej bułki tartej, troszkę mąki, 2-3 jajka, sól, pieprz, olej do smażenia. Obtaczamy, robimy na chrupko, do tego fajny sosik. Mniam!
8: Pozdrawiamy Dolny Śląsk, Kraków oraz pod okolice Rzeszowa, gdzie tak będzie spoko, że będzie padało i będą burze.
11: Eskarok 6 na 9.
13: Świętarska, Olszewski, Góralski.
11: Od 6 do 9 w Eskarok.
8: Czego nigdy państwo nie zrobicie z okazji Dnia Łapania Zupy, bo o to pytamy. Na przykład...
14: Czego nigdy nie zrobisz? Myślę, że nigdy nie ugotuję sama zupy, tak od zera, że nie dam rady.
8: To młode pokolenie, to naprawdę.
12: Dajcie spokój.
8: Aniu, co w raportach?
2: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy.
8: Proszę bardzo, można?
12: Oni zdolni są. Do wszystkiego oczywiście.

0: to właśnie dziś, 14 lipca, razem z Państwem dywagujemy na temat tego, czego nigdy nie zrobicie, a to z okazji nietypowego święta, jakim jest Dzień Łapania za Pupę w kalendarzu.
1: No to i właśnie generalnie już apelowałam parę razy, żebyście nie łapali za pupę tak o bez, że tak powiem, pozwolenia, bo rzeczywiście można po prostu wtedy zarobić w pysk. No ale czego nie zrobicie, albo co zarobicie za bardzo duże pieniądze, już mówiłam, 5 milionów dolarów, możemy negocjować.
0: Nie, no nie ma problemu, Państwo też mówiliście o tym, że disco polo to jest temat sporny i tutaj, że nigdy się nie ugniecie pod jego ciężarem, ale...
2: Tą dziewczyną, co tam z tym disco polo miała coś wspólnego, to już grabasz popełnił jakiś tekst kiedyś i muszę się tu zgodzić ze słuchaczem i z grabarzem. Natomiast pragnę również przypomnieć wszystkim, co to nigdy czegoś nie zrobią i wyrzekają się jak ta żaba błota, że w zależności od nasycenia pewną substancją oraz od okoliczności tak naprawdę i z wiekiem różne rzeczy potrafią się przydarzyć. W związku z czym pozwolę sobie przypomnieć takie powiedzenie. Nigdy nie mów nigdy.
0: Oczywiście, że tak po północy nagle halo, halo, halo.
1: Właśnie tak. Kądzie nie ma, nie powie, co było za to w Paryżu, bo w Londynie to mogę Państwu opowiedzieć, co było. Fakt, że zarzekacie się jak żaba błota, że są rzeczy, których nie zrobicie na pewno.
3: Dzień dobry. Pytacie, ja odpowiadam, więc od razu powiem, że za żadne pieniądze nie zagłosowałbym na pewną partię, tą poprawną i słuszną, jedyną.
4: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
5: Telefon zaufania Eskirok.
6: Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mnie puścicie. Dziękuję.
5: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, a to nasz zespół, można tak powiedzieć trochę. Flying Bison, który już za chwilę, już za momencik zagra na Colors of Ostrava.
0: Tak jest, bo ten festiwal już w tym tygodniu. Relacje z niego będziecie Państwo mogli oglądać na Instagramie Eskirok. Klaudia i Dawid są już w pogotowiu właściwie festiwalowym. Flying Bison, trzech uroczych dżentelmenów z czerwonymi krawietami, czarnymi koszulami. Dawide, Patryk i Hubert, a grają tak.

0: Czego nigdy nie zrobisz?
1: Nigdy nie zostanę instruktorem nauki jazdy.
0: Dlaczego?
1: Bo boję się samochodów, boję się elek i nie ma takiej opcji.
2: Tak. Asia, nie tu!
3: Jezus! Tutaj w lewo miałam rond objechać.
4: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: No właśnie, tak się mówi, że tak Czech chce wszystkiego, a you want it all, ale są takie rzeczy, których nawet za pieniądze byście nie zrobili.
1: Mhm, i całe szczęście.
2: Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za żadne pieniądze nie mam najmniejszej możliwości, żebym oddała komukolwiek mojego psa.
1: I prawidłowo, prawda?
0: No pewnie, błagam cię, psa się nie oddaje nikomu, psa się przytula.

0: 7.30 na zegarach, czas na raport Eski Rock. Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Niebezpieczne upały w Stanach Zjednoczonych rozciągają się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie kraju odnotowało rekordowe temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. W tym tygodniu upały mają dotknąć ponad 100 milionów Amerykanów. Konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy. Mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów.
1: To jest raport.
2: Wykorzystują pośpiech i atrakcyjne oferty do wyłudzania pieniędzy. Rozpoczął się sezon wakacyjnych wyjazdów, a wraz z nim wzrosła aktywność oszustów. Dlatego warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się wpłacić zaliczkę.
3: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji i wpłatę zaliczki. Przed dokonaniem rezerwacji warto poświęcić jednak kilka minut na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
2: Mówi Aleksandra Filip z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Warto także sprawdzić i zweryfikować stronę.
1: SK Rock Sport.
2: Robert Lewandowski już w Chicago. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
2: Dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.
0: A później wszyscy razem zaśpiewali.

0: pan Nickelback razem z kolegami za nami. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego nigdy nie zrobicie. Asia natomiast robi coś regularnie, czyli przynosi bardzo różne dziwne informacje od ciapy i oto kolejna z nich.
1: Słuchajcie, ale to ja naprawdę złapałam się za głowę. Naukowcy z Singapuru i Japonii opracowali, uwaga, miniaturowy system podtrzymywania życia dla cybernetycznych karaluchów. No jest tak pytanie, co to jest cybernetyczny karaluch?
0: Co to jest cybernetyczny karaluch, Asiu?
1: Taki, do którego ciała przymocowane są elektrody, które pozwalają zdalnie sterować kierunkiem ruchu takiego karalucha. Więc jest to połączenie żywego organizmu z prostą elektroniką. I teraz tak, dzięki wydrukowanemu w 3D aparatowi tlenowemu karaluchy mogą poruszać się pod wodą nawet przez 3 godziny. Czyli mają taki po prostu akwalung doczepiony. Docelowo, jakby po co to wszystko razem, one mają pomagać ratownikom przeszukiwać zalane budynki i miejsca katastrof, bo karaluchy potrafią się przecisnąć przez wąskie szczeliny, zużywają niewiele energii i bardzo dobrze radzą sobie w trudnym terenie. Tylko po prostu do tej pory nie potrafiły oddychać pod wodą, a teraz już potrafią.
0: Czyli co, karaluchy to przyjaciele człowieka?
2: No, panie, tam gdzie mieszkają ludzie, tam są i karaluchy, więc niech pan się nie przejmuje.
3: I co ja mam z tym zrobić?
2: A tego to ja już nie wiem, wie pan. To jest pański robak.
4: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Czasami tak jest, że człowiek sobie siedzi i mówi, Jezus.
1: A my taka akurat mamy od 6 do 9 rzeczywiście. Dzień łapania za pupę mamy dziś i pytamy was, czego nigdy nie zrobicie i wgrywacie nam nasze wspaniałe głosówki.
2: Ja osobiście za żadne skarby świata nie wystąpiłabym w Tańcu z Gwiazdami. I nie, nie ma tu znaczenia fakt, że nikt mnie do takiego programu nie zaprasza.
0: No, to należymy do tego samego zastego grona, które tego zaproszenia nie otrzymało.
1: To prawda, ale też prosimy panią absolutnie zrozumieć, ponieważ jeden nasz kolega trafił do Tańca z Gwiazdami i oto jak skończył.
3: Niestety przykro nam niezmiernie, ale tu będzie musiał zadziałać gender i będzie pan zmuszony przebrać się za hinduskę, a nie za hindusa, ponieważ mamy odzież głównie damską. Ale mamy bardzo ładne stroje do tańca brzucha.
4: 6 na 9 SC Rock.

0: a zegareski rok wskazuje, że czas na...
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Dobra, to ja teraz. Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
0: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz i mogła zasłaniać tym z tyłu. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Atak na dziewczynki z Ukrainy jest reakcja polityków na wydarzenia w Bielsku-Białej. Będzie naprawa zamiast nowego sprzętu. Unia wprowadza nowe przepisy. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
4: Ukrainę.
5: No, a co pan tak mówi na mnie?
4: Ty, co to nie masz?
5: Może
4: co
5: robisz? Nie dotykać?
4: Tak? Nie dotykać?
3: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował. To, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
1: Przypomnijmy, w niedzielę pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego.

0: tym samym, co on autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć.
1: To jest raport.
0: Nocne burze dały się we znaki mieszkańcom Tarnowa i okolic. Strażacy od północy wyjeżdżali 8 razy do zdarzeń związanych z intensywnymi opadami. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było też prądu. Zalany został również remontowany wiadukt na ulicy Lwowskiej. Obecnie strażacy pracują jeszcze w Niedomicach, gdzie woda zalała teren jednej z firm. Tymczasem IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
2: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
3: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
2: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki Gdańskiej ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego. Nowa konstrukcja o nazwie PRG09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów Formuła Student.
4: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania, zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową, zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PGR09.
0: Mówi Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Gdy prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
4: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPUS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i zwieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce. Więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
0: Warto dodać, że od dekady studenci rozwijają projekt i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach.
5: Wchodzisz na uczelnię w Gdańsku, a tam...
6: Pogoda.
5: No i tam są studenci, a my dorośli ludzie.
7: Słuchaj, ty... Masz prognozę pogody, bo ja nie mam.
5: Mam, proszę Państwa, opady deszczu i burze możliwe dzisiaj na południu i na zachodzie naszego kraju, szczególnie Dolny Śląsk, Małopolska, tam wszędzie spodziewajcie się, ale też tym wszystkim ciepłolubnym przynosimy chyba dobre informacje, bo dzisiaj 29 stopni w Katowicach, podobnie w Krakowie, w Warszawie do 28, Poznań również z 27, a jeżeli ktoś, tak jak nasz redakcyjny kolega Konrado, pojechał nad morze, to stopni 20.
6: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: W raportach reprezentuje dzisiaj dobrą stronę informacji Ania Kruszyńska, a my rozmawiamy, proszę Państwa, o tym, czego nigdy nie zrobicie z okazji Dnia Łapania za Pupę.
7: Właśnie, ja na przykład nie pojechałabym w lipcu na wakacje nad morze, jak kondzio. Ania, co u ciebie?
0: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata i zderzenie dwóch potęg. Francja zmierzy się z Hiszpanią.
5: A dzisiaj chyba we Francji też mają Dzień Bastylii, nie? Czyli takie narodowe święto, więc mają okazję do podwójnego spalenia Paryża.

0: Ależ ten czas zasuwa. 8:15, proszę Państwa, 14 dzień, lipca, wtorek. Czas na kolejną godzinę naszego pięknego programu, który Państwo współtworzycie. Dziś rozmawiamy o tym, czego nigdy nie zrobicie z okazji Dnia Łapania za Pupę.
1: Mamy
0: też Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa.
1: Być może z okazji Światowego Dnia Szympansa słuchacz nam się wydzwonił z jakiejś zupełnie innej sprawie.
0: Halo?
2: Tak mi naszła myśl podczas tego wtorkowego poranka. Wy macie jakąś bibliotekę dżingli, czyli takich krótkich fragmentów, jakoś posegregowanych tematycznie, że na przykład na tego Karalucha wyciągacie, to chyba Alternatywy 4 były? Czy wy tak sami z siebie? No bo normalnie jestem zadziwiony.
0: A, dziękujemy. Po prostu ukradliśmy z internetu.
1: No tak, za darmo. Tak na przykład jeżeli mamy tego dnia zebranie z szefem, to...
3: Musisz kochać swoich chłopów, poganiać. Hop, hop, hop, hop!
0: Ale jeśli trzeba coś powiedzieć albo zaśpiewać o Joannie...
4: Joanna, Joasia, to tania dziewczyna.
1: Jeśli na przykład potrzebujemy eksperta na już, na szybko.
0: O, ekspert w każdej sprawie, proszę.
5: Nie słuchajcie tych różnych brzęczących much, które opowiadają bajki. Posługują się kłamstwem, fałszem, obłudą i oszustwem.
0: Ale jeśli chcemy Państwu powiedzieć, jak naprawdę wygląda praca nasza w radiu, to...
6: Jesus fucking Christ! Co za gówno!
7: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Proszę Państwa, teraz z wielką przyjemnością zapowiadamy nowość. Nowość od Katarzyny Nosowskiej, która pewnego dnia stwierdziła, że trzeba uwiecznić 30-lecie na scenie artystycznej pod hasłem Katarzyna Nosowska, czyli twórczość solową. I wydaje teraz właściwie równolegle 4 single naraz. Każdy został zrealizowany przez innego producenta. Są to producenci, z którymi pracowała na przestrzeni lat. I niebawem ma się ukazać 12 takich piosenek. Każda będzie realizowana, właściwie jakby wszystkie będą realizowane łącznie przez 4 producentów, czyli po 3, tak?
1: Po 3, no, tak.
0: Po 3 piosenki przez 4.
1: Wiesz, nie wiem, 7-3-2 w pamięci. Najważniejsze jest to, że Katarzyna Nosowska jest nie do podrobienia, jest jedyna w swoim rodzaju i jest po prostu genialna. Sos chaosu.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Uważam się za człowieka wierzącego, więc w myśl zasady, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił, nigdy nie odpuszczę świętowania dnia dzisiejszego. Czyli żono, szykuj się.
1: Asia, możesz przypomnieć, jakie mamy dzisiaj święto?
2: Wiesz co, no, z całą pewnością mamy dzień rekina.
1: Patrz, facet wchodzi do sypialni.
3: Obowiązkowa pozycja radiowa.
1: Ale Kądziu miałby tutaj żartów.

0: Punktualnie 8:31, czas na raport w SC Rock.
1: SC Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
3: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
2: Relacjonuje rzecznik świętokrzyskiej straży Marcin Bajur. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 300 kontroli i 70 mandatów dla użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. W weekend w Warszawie policjanci skontrolowali 325 osób, zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne, a w przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Podczas działań ujawniono też 3 osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz 1 nietrzeźwego użytkownika hulajnogi.
1: To jest raport.
2: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające. Kolejne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu po zaplanowanej na dziś kontroli nadzoru budowlanego.
4: Przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
5: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
4: Nie.
2: Mówiła Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
1: SK Rock Sport.
2: Zderzenie 2 potęg w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wieczorem Francja zmierzy się z Hiszpanią. To 2 drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na Mundialu. Z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko 1 bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro 2 półfinał między Anglią a Argentyną. W Chicago dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrany zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią. Zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6.

0: Dzień dobry. Gorzej jak żona kolegi, który tam niedawno mówił, że żono, szykuj się. Słyszała, że dzisiaj jest dzień szympansa. Współczuję.
1: To się zgadza.
2: Eskarok.

0: Ja wiem, że dzisiaj jest dzień łapania za pupę, ale jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli fajnych odzwierzęcych ciekawostek. Zupełnie przez przypadek.
1: Łapiemy za rogi. Proszę Państwa, jesteśmy w Alasce, na Alasce, w Anchorage. Pewien łoś postanowił wejść do pewnego budynku szpitalnego. Prawdopodobnie chciał sobie coś hapsnąć do jedzenia. Zwierzę bez problemu przedostało się do wnętrza szpitala. Weszło po prostu przez drzwi. Komórka, fotokomórka wyczaiła, wszedł sobie, hadzał, rozgościł się na terenie szpitala, no i doszedł normalnie do miejsca, gdzie się je. Wszedł do kuchni, wszedł sobie do jadłodajni i nawet dyrektor ochrony szpitala opowiada tak: myślę, że ostatecznie miał dość tych wszystkich obserwujących i patrzących, jak je, więc po wszystkim, jak się najadł, to po prostu jak człowiek wyszedł z tego szpitala.
0: Dobry jest, swoją drogą. Teraz wiecie co? Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
1: Co?
0: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
1: Jestem z ciebie dumny.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: czego nigdy w życiu nie zrobię. No, zawsze chciałem być normalny, no ale całe życie otaczam się bariatami, czy to w pracy, czy w telewizji, czy w radiu, więc na pewno nie będę nigdy normalny.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Czego nigdy Państwo nie zrobicie, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy z okazji jakże pięknego święta, którym jest Dzień Łapania za Pupę. Takie święto się znalazło w kalendarzu świąt nietypowych. I z takim oto trudnym, jakby nie było tematem, wysłaliśmy naszą praktykantkę Ewę na miasto.
1: Czego nigdy w życiu nie zrobisz?
2: Nigdy w życiu nie zrobię sobie kolczyka w pępku.
1: Czemu?
2: Mam fobię i boję się go dotykać. Bardzo mnie to obrzydza i sprawia wymioty.
3: Fobię pępka? To bardzo ciekawe. Polecam w takim razie kolczyk w nosie.
0: Nie, no świetne rozwiązanie, ale może pani po prostu kolczyków nie lubi i nie boi się ich dotykać. No,
3: a nie, bo myślałam, że w pępku, że pępka boi się dotykać.
0: Ja nie wiem, nie wiem, trzeba znaleźć tę panią.
3: No, właśnie.
0: Ale skoro już przy brzuchu jesteśmy, to jeszcze druga.
1: Czego nigdy nie zrobi? Myślę, że nie zjem żadnych podrobów, żadnych flaków wątróbki ani takich rzeczy. Nawet siłą mi nikt nie wepchnie.
0: Nie trzeba wpychać, wystarczać co oddać.
4: Idea, coś cię przerywa.
5: Telefon zaufania Eskirok.
4: Ja? Czekaj, przekręcę, spróbuj.
6: To nie czynię. Przepraszam, ale...
5: 691 613 613.

0: jednego jestem pewna, że Kondzie wyjechał na wakacje, ale jakby posłuchał naszych dzisiejszych żartów, to byłby z nas dumny.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą państwo przyznajecie, że też troszeczkę tęsknicie. Ja się nie dziwię, jeżeli kolega ma teraz czerwone uszy.
2: Wojtek przy okazji rekina w sypialni przypomniał Kondzia żarty, no i faktycznie trochę ich brakuje. Ale cóż, no, raz w roku to i Kondziowi się należy. Na legalu.
1: Oczywiście, Kondzioraz potwierdza.
3: Ja gut.
1: Proszę państwa, dziękuję mu uprzejmie.

0: w swojej opiece, niech moja córka się we mnie jednak, wiesz.
1: Karma wraca.
0: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
1: Dobrało się.
0: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
2: Melina.
1: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Reklama.

0: Na jesieni pierwsze ćwiczenia wojskowe. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Ciężarówka uszkodziła wiadukt koło Wadowic. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. W raporcie Bydgoszcz i pytanie, co dalej z lokatorami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
2: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich. Nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
0: Premier skomentował też atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
2: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
0: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany.
1: To jest raport.
0: Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
3: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej nr 52 został wstrzymany.

0: pracują policjanci, jest zorganizowany objazd.
1: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań. Czy tak się stanie? Zależy od wyników kolejnej już kontroli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. O czym ze szczegółami nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Magdalena Mikołajska. Podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
3: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
2: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
4: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania nie wiadomo, co zabrać, tragedia.
2: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mikołaj Kopernik to postać, o której wydawałoby się, że wiemy już wszystko. Twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane, przekonują jednak, że w jego biografii wciąż kryją się fascynujące historie. Dokument z elementami fabularnymi powstaje m.in. w Toruniu z udziałem znanych aktorów i specjalistów zajmujących się życiem astronoma.
6: To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane.
1: Mówił reżyser Sebastian Bartkowski. Premiera filmu planowana jest na 19 lutego. To dzień urodzin Mikołaja Kopernika.
7: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego, a ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego. Temperatura dziś od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 22 stopnie, a ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
7: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: jeszcze początek lat 90. i szok, jaki wywołał wirus HIV, a potem AIDS, śmierć Freddiego, liczne dyskusje, o co chodzi, kogo to łapie, no i filmy. Między innymi ta Filadelfia w roku 93. Historia, zdaje się, prawnika, w którego wcielił się Tom Hanks, gra geja, który właśnie ma HIV, a potem AIDS. Wyrzucają go z pracy, no i dzieją się różne złe rzeczy. To jest piosenka z tego filmu. Piosenka, która dodaje niezwykłego uroku czemuś, co oglądałem kiedyś na wielkim ekranie. Piosenka, która zdobyła Oscara. Film też znakomity. Polecam serdecznie. I oby tamte czasy już nie wróciły. Zdecydowanie przyjemniej w tym 2026, jeśli chodzi o te sprawy. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaro mówi: dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution. Nothing but this.

0: pamiętam kiedyś na festiwalu w Wieroczynie, na festiwalu, który zresztą zaraz się zacznie. Przed laty miałem okazję oglądać występ solowy Kory, która już miała wtedy trochę lat, ale jak wyskoczyła na scenę w tych skórzanych, długich spodniach, no to powiem szczerze, kopara opadła. Brakuje pani Kory naprawdę. Lipstick on the Glass, zespół Manam, Westerok. Byliśmy w kinie przed momentem, bo opowiadam o filmie Filadelfia. Teraz też będziemy. Tylko będzie opowieść o filmie ciut starszym.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Ile to już lat temu? 57? Miał miejsce film Swobodny Jeździec. Jeden z najważniejszych filmów lat 60., nawet w ogóle, jeżeli chodzi o kino, jeden z najważniejszych w historii. To był moment, gdy w Ameryce działy się rzeczy wielkie. Po pierwsze wojna, ciągle byli przecież w Wietnamie. Za miesiąc miał się zaczynać Woodstock, a Neil Armstrong miał jeszcze w tym samym tygodniu ruszać w podróż na Księżyc. No i wtedy w kinie pojawiła się opowieść o dwóch kumplach, którzy przemierzają Amerykę na motocyklach. Film naprawdę uważany dzisiaj za jeden z najważniejszych w historii. No i pierwszy, taki absolutny, który miał ścieżkę dźwiękową z nieoryginalną muzyką, ale z piosenkami napisanymi wcześniej przez różnych innych muzyków. Od początku pracy nad filmem Fonda i Hopper planowali użyć współczesnych wtedy sobie rockowych songów, no i tak zrobili. A wśród nich, wśród tych rzeczy, które do filmu wzięli, były numer The Birds, The Band, Hendrixa, czy to słynne Born to be Wild.

0: Pretty Fly grupy The Offspring. Jeśli chodzi o największe zaskoczenia muzyczne na koncertach, na których byłem, a na które wybierałem się z racji bardziej obowiązku niż, nie wiem, tego, że fascynuję się zespołami, to oni zajmują jedno z pierwszych trzech miejsc. To było coś niesamowitego. Oglądać ich chwilę temu w Łodzi, no i przekonać się na własne oczy i uszy, że są po prostu sympatycznym zespołem.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
4: Hi, I'm Hozier.
5: Hey, this is Jake.
6: And Josh from Greta Van Fleet.
7: Cześć, tu Rumble for Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

Ty Diabłoni, zespół Måneskin w Esterok. W radiu, które zwykle opowiada Państwu o muzyce. No i teraz, gdy zadam pytanie, czy kojarzą Państwo taką postać jak Babe Buell, no to mogą niektórzy powiedzieć hello. My takiej artystki nie znamy. I ona z muzyką miała kontakt przez to, że była jedną z najpiękniejszych w całych Stanach groupies. Na przykład można było ją zobaczyć w 1974 roku na rozkładówce Playboya. No i jest też matką pewnej aktorki, o której za chwilę. Zanim wdała się z pewnym uzdolnionym wokalnie, ale przydalem jednak, w płomienny romans, spotykała się na przykład z Elvisem Costello, z Rodem Stewartem, Johnem Taylorem, z Duran Duran oraz Toddem Rundgrenem. No i jej córka przez całe dzieciństwo była przekonana, że ten ostatni to jej tata. No ale prawdę o tym, kto jest jej ojcem, wyznała dopiero, gdy dziewczynka była już nastolatką. I ta aktorka to Liv Tyler. Swoją drogą urodziny ma jak mama w lipcu, tyleże pierwszego. Więc już się chyba domyślacie, że tata ma na imię Steven i śpiewa w zespole Aerosmith. A Babe Buell przychodziła na świat 14 lipca 1953 roku. Ciekawe, czy to o niej to crazy.

0: jeżdżenia tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
2: Przypomnę mu, że średnie spalanie w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama.
3: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.
9: Koalicja antybalistyczna bez udziału Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice. Ciężarówka uszkodziła wiadukt na Krajowej 52. Polscy naukowcy zakończyli analizę tragicznej burzy na Giewoncie. Za chwilę szczegóły.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy, ale bez Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
11: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
12: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
11: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
9: Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
13: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
9: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną do Wadowic ulicami Strażacką, Pszczelą, Rogatka, Przymłynie, Zaskawie i Wałową.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Polscy naukowcy zakończyli analizę tragicznej burzy na Giewoncie z sierpnia 2019 roku. Niespełna 7 lat temu na szczycie zginęły 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Okazało się, że w kopułę szczytową uderzyły wtedy 3 pioruny, które następnie rozgałęziły się, mówi Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR, który wraz z zespołem analizował przez ostatnie lata to tragiczne zdarzenie.
14: Piorun powoduje gwałtowne odparowanie wilgoci, które znajduje się w szczelinach skalnych, w glebie. Te skały eksplodują i to faktycznie wyglądało tak, jak po zamachu terrorystycznym, jakby wybuchła jakaś bomba. Te odłamki z dużą prędkością, jak pociski, raziły wszystkich tych, którzy byli w ich zasięgu.
9: Naukowcy dowiedzieli się, że energia elektryczna z pioruna, nawet gdy nie dochodzi do bezpośredniego uderzenia, może trwale uszkodzić m.in. serce. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się także wyciągnąć praktyczne wnioski na wypadek podobnego zdarzenia masowego.
3: SK Rock. Biznes.
9: W 7 województwach średni dług na mieszkańca jest większy

0: niż średnie zarobki. Tak wynika z analizy przygotowanej przez Krajowy Rejestr Długów. W najgorszej sytuacji są osoby w wieku od 55 do 64 lat. Ich zadłużenie to 115% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uwaga na oszustów. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. Ich celem jest wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy, ostrzega zespół CERT Polska. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 80 groszy, za euro 4 zł 33 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 67 groszy, a funta 5 zł 8 groszy.
1: Pogoda.
0: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego. Dziś na termometrach od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu, chłodniej tylko nad morzem. Maksymalnie 22 stopnie.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wielki zespół. Naprawdę wielki. Obok Budki Suflera z tamtych lat. Największy, jeżeli chodzi o taką klasyczną muzykę rockową. Dobrze, teraz będzie piosenka zespołu, który pochodzi z Wysp Brytyjskich i choć jego historia zaczyna się mniej więcej w czasach, gdy rozkręcał się Britpop, mniej więcej oczywiście, proszę nie łapać mnie za słówko, to z Britpopem chyba wiele wspólnego nie ma. Zespół Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Suede, Emotionally Unavailable. Unavailable. Strasznie można sobie łamać język na tym tytule. Przynajmniej ludzie w moim wieku. Bo ja pochodzę z czasów, kiedy w szkole chodziło się na język obcy. Miało się lekcje, ale to było bardziej coś w stylu Putz, Jegda, Budiec, Sonce.

0: Sztuka latania zespołu Lady Punk. Wczoraj Państwo nagrywali mnóstwo głosówek, bo rozdawałem pierwszą z zaplanowanych na ten tydzień płyt Reload Metallica, reedycji albumu, który w tym roku będzie miał 29 urodziny. Już dzisiaj nie będę Państwa naciągał na różnego rodzaju wspomnienia, tylko zapytam, czy chcą Państwo płytę? No pewnie tak, oczywiście, to jest pytanie retoryczne, wiem. To zapytam w takim razie, którą z piosenek z tego albumu lubią Państwo najbardziej? Wiedzą Państwo jaką? To proszę wysłać tylko jej tytuł drogą messengerową na mój, znaczy nie na mój, na profil Eski Rock i dla, no wczoraj było mnóstwo tych osób proszących o album, to powiedzmy dla 25 osoby, której wiadomość z tytułem ulubionej piosenki do mnie dotrze. Od teraz, czas start, płyta w prezencie, reedycja albumu Reload Metallica.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Mówiliśmy już dzisiaj o filmach, o filmie Filadelfia, mówiliśmy o panu Hopperze i o jeźdźcach, o podróży przez Amerykę na motocyklach, to teraz opowiemy o innym filmie, filmie muzycznym, który związany jest z płytą The Wall, zespół Pink Floyd. Jeden z najbardziej uznanych projektów grupy, która to płyta zatytułowana jest właśnie The Wall, rock opera, album koncepcyjny, do dziś postrzegany jako dzieło bardzo ambitne, prawda? Jeszcze przed rozpoczęciem nagrań uznano, że powstanie z niego film. Wstępnie planowany, by było to nagranie z trasy połączone z fabularnymi wstawkami. Wytwórnia początkowo kręciła głową, nie rozumiała konceptu. Wtedy do akcji wkroczył filmowiec Alan Barker, który był wielkim fanem zespołu Pink Floyd. No i on złożył propozycję stworzenia filmu fabularnego na podstawie konceptu, który został przedstawiony na albumie. A do tego pomysłu dał się też namówić Waters, który napisał scenariusz. W projekt zaangażowany został też angielski rysownik Gerard Scarfe. No i tak powstała właśnie filmowa wersja Pinka, w rolę którego wcielił się ten, o którym mówiliśmy wczoraj, trochę więcej przy okazji Live Aid, czyli Bob Geldof. Produkcja została pokazana najpierw na festiwalu w Cannes w maju roku 82, a światową premierę kinową miała 14 lipca tego samego roku 82, czyli policzmy szybko, 44 lata temu.

0: I Want to Break Free. Z niezwykłym teledyskiem. Przyznam szczerze, że na początku też go nie kumałem. Spodziewałem się, że to bardziej w klimacie Frediego, wiecie, te kobiece ciuszki. A potem się okazało, że to nie tak, jak ja myślałem i większość. No dobrze, zasypali mi Państwo wiadomościami w temacie medaliki. Oczywiście głównie te singlowe Państwa są ulubionymi. Fuel, The Memory Remains i The Unforgiven 2. I teraz muszę policzyć, którą osobą, czy która z osób jest tą 25. Proszę dać mi chwilę, no i sprawdzić za moment swojego Messengera, bo jedna z osób dostanie za moment tak zwaną wiadomość zwrotną z informacją o nagrodzie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
3: Co?
2: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
3: Jestem z ciebie dumny.
2: Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
3: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Eskarok. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W miniony piątek światło dzienne ujrzał nowy, 25. już studyjny album The Rolling Stones. Formacja zachwyciła świat krążkiem Foreign Tongues, a słuchacze nie mogą uwierzyć, że nagrali go muzycy będący już po 80. Co o swoim wieku i receptach na długowieczność i niespożytą energię mówią sami zainteresowani? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
8: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
9: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Eska Rock.

Definition of Life, zespołu Arie. A teraz na antenie Jeski Rock pojawi się gościu, który już dosłownie za moment, bo za 4 dni zagra już 8 albo 9, jeśli dobrze liczę, swój koncert w Polsce. Projekt o nazwie Marilyn Manson. Miałem okazję być na dwóch jego koncertach, między innymi na wyjątkowo krótkim występie w Poznaniu w 2003 roku. No proszę, to już 23 lata temu było. Pamiętacie pierwszy, kiedy przyjechał na Torwar w lutym 2001 roku? No ten występ budził ogromne kontrowersje. Takie były wtedy czasy, że artyści tacy jak on budzili te kontrowersje w krajach, które dopiero zmierzały w stronę licznych koncertów nad Wisłą. No w każdym razie ja dzisiaj przypomniałem sobie o tym, że dokładnie 14 lat temu grał tutaj w Warszawie w Stodole podczas trasy Hey Cool World w warszawskim klubie Stodoła. To co, może sobie zagramy? Sweet Dreams Are Made of This?

0: amerykańską wokalistkę. Jak się Państwo wybierają, no to proszę mnie tam gdzieś wypatrywać pod sceną. A teraz 11 i raport.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Był szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Strach chodzić po chodniku, mówią piesi. W raporcie rozpędzone hulajnogi elektryczne. Krych i Laskowska z tytułami. Na koniec Mistrzostwa Polski Juniorów w darcie.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Eś i Cezarego J., poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jednym z zatrzymanych jest Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu fundacji. Chodzi o finansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. A to miało wyrządzić szkodę majątkową fundacji. Mowa tu o ponad 8 milionach złotych. Do tematu będziemy wracać.
5: To jest raport.
3: Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedzi złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes PiS podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie zapowiedział, że projekt będzie sprzeciwem wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
6: Ci wszyscy, którzy dzisiaj w Polsce z łatwością wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, szkodzą bezpieczeństwu państwa polskiego, działają na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślał, że Rosja ciągle atakuje cele na Ukrainie, dlatego Polska musi nadal wspierać Kijów w walce z agresorem.
6: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła? Nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowanie? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
3: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Ponad 300 kontroli i 70 mandatów dla użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. W weekend w Warszawie policjanci skontrolowali 325 osób, zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne, a w przypadku dwóch stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Coraz więcej osób czuje się niebezpiecznie na chodnikach.
7: Trzeba uważać na hulajnogi, bo jeżdżą bardzo szybko.
8: Za szybko.
7: Za szybko. I robi się niebezpiecznie.
9: Jeżdżą nieostrożnie, wariują.
10: Nie zwracają uwagi w ogóle na pieszych. Pieszy nie może przejść spokojnie. To powinno być ograniczone.
8: A panią już wystraszyli?
10: Bywało i tak.
11: Dochodzi często do upadków, do wywrotek, często do najechania na inne osoby, na pieszych, poruszających się po chodniku. Jarosław Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Przybywa nam takich sytuacji, można powiedzieć, że nie ma praktycznie tygodnia, gdzie nie mamy zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną.
3: Na własnej skórze odczuwają to nie tylko piesi, ale także sami policjanci. Kilka dni temu w Bełchatowie nastoletni kierowca hulajnogi potrącił funkcjonariusza, który doznał obrażeń. Wobec sprawcy trwa postępowanie.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Mają po kilkanaście lat, już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
12: Każdy chciał tak coś doświadczyć.
13: Myślę, że fajnie. Fajnie, ten mistrz, no ale wice też okej.
3: Mówią juniorzy, na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.

0: Pogoda.
1: Wtorek nieco pochmurny, ale ciepły. Od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 22 stopnie. Są też ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego, a ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego.
0: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 11. Temat Metaliki zamknięty. Jeżeli Państwo nie dostali do mnie wiadomości zwrotnej, to znaczy, że Państwo nie wygrali. Dziewczyna wygrała. Martyna ma na imię. Gratuluję. Jutro też będzie płyta Metaliki Reload, reedycja do zgarnięcia. I jutro znów będę Państwa prosił jednego nieco większy udział, w sensie bardziej wymagający intelektualnie. Ragdoll Aerosmith za nami, a teraz pojawi się zespół, którego wokalista był niedawno, może nadal siedzi w Stanach, na meczu Anglików z Norwegami. No i kamera pokazała akurat go w tym momencie, w którym Anglicy przegrywali. Mick Jagger to jest taki gościu, gdy jak się pojawia na stadionie, to zwykle jego drużyna przegrywa. I przyznam, że był taki moment, gdy go zobaczyłem, minę miał kwaśną, mówię, okej, czyli to Norwegowie awansują.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale chyba się tym razem, no ta przepowiednia zła o fatum Micka Jaggera nie sprawdziła. Choć to jest gościu, który teraz będzie śpiewał, że dobry nie jest. W oryginale piosenka ma już prawie 20 lat. I pierwsza wykonywała ją i jest autorką Amy Winehouse. A to jest wersja The Rolling Stones. You know I'm no good.

0: Styksem wolno płynąć. Niepokojąco to brzmi, przyznam szczerze. I pani Katarzyna Nosowska, która we wrześniu będzie miała 30 lat od wydania pierwszej solowej płyty Puk Puk. 16 września, 30 lat. Też pewnie nie może w to uwierzyć, że to tak zleciało. No, no, ten czas leci, no. Nic się z tym specjalnie zrobić nie da. Ja w sumie jestem od tego, żeby państwu te rzeczy przypominać. Teraz też będzie historia związana z upływającym czasem.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo Tania Donnelly ma dzisiaj 60 urodziny. Dziewczyna, która w wieku 14 lat razem z przyrodnią siostrą zakładała zespół o nazwie Throwing Mises, a potem razem z Kim Deal z Pixies zakładała zespół The Breeders. No i teraz państwu zagramy ten zespół. I piosenkę, która gdy była demo, miała taki tytuł. Wiecie, artyści jak nagrywają sobie płyty, to czasem nazywają piosenki roboczo. I ta piosenka miała roboczą nazwę Grandjae, ponieważ miała łączyć riffy wyspiarskie właśnie z Jamajki i grunge'u. Gdyby ktoś był ciekawy, jak to brzmiało jako wersja demo, to jest włączone do reedycji z okazji 20-lecia albumu, który Last Plush, tak się nazywa, który ukazywał się w roku 2013. A już po finalnej produkcji i umieszczeniu na płycie wersja singlowa brzmi tak. Cannonball.

0: Państwo wierzą w to, że w grudniu będzie 25 lat bez Grzegorza? 25 lat. O śmierci będziemy też jeszcze mówić przed godziną 12, wspominając śmierć nie muzyka, a jego dziecka. Ale najpierw za moment The Offspring.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
3: tak.
2: Rolkę
3: zrobię.
2: Nie byłaś córką grocholi.
3: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Self-Esteem, zespołu The Offspring. A teraz Nick Cave, który pewnie dzisiaj uroni łezkę na wspomnienie swojego syna Artura, który gdy miał 15 lat, 11 dokładnie lat temu, spadł z klifu niedaleko miejsca zamieszkania w Brighton w Anglii. Ta piosenka powstała zanim jeszcze Artur pojawił się na świecie. Into My Arms.

American Idiot zespołu Green Day. Jarosław Sobierajewicz mówi do usłyszenia, ale nie do jutra, bo jeszcze dziś usłyszymy się po 21 w audycji To Był Dobry Rok. No i dziś cała godzina z muzyką z Live Aid, którego 41. rocznica była wczoraj. Przypomnimy sobie tę największą akcję charytatywną, jeśli chodzi o muzykę w historii świata. No i pogramy przez całą godzinę muzykę z Filadelfii,

0: luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
2: CBA zatrzymało byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzieci z podejrzeniem salmonelli w Toruniu.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Śledztwo, w ramach którego doszło do zatrzymania, dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała w środowiska sędziowskie. Świrski był wtedy już jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych, Cezary J., prezesem.
4: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują czynności z zatrzymanymi osobami.
2: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu.
4: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
2: Śledztwo dotyczy wyrządzania szkód na rzecz fundacji w kwocie około 8,5 miliona złotych.
3: To jest raport.
2: Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w toruńskim żłobku i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonellą. Są to pracownicy i podopieczni jednej z prywatnych placówek.
5: Zatelefonował do nas ten szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce. Więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
2: Mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański i dodaje, że latem ryzyko zatruć pokarmowych jest większe.
5: Ta pora letnia bardziej sprzyja właśnie, jeśli chodzi o salmonellę. Natomiast jeżeli mówimy o takich placówkach oświatowych, to cały czas trzeba być czujnym, cały czas trzeba dbać o higienę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
2: Sanepid apeluje do rodziców podopiecznych placówki o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia.
0: SK Rock Biznes.
2: Średnio polski pracownik na zwolnieniu lekarskim przebywa niecałe 2 tygodnie rocznie. Tak wynika z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To znacznie mniej niż w Słowacji czy Hiszpanii, gdzie absencja chorobowa sięga około 5 tygodni. Z kolei najrzadziej z L4 korzystają pracownicy z Rumunii i Grecji. Rząd rozważy powrót do osłony na rynku paliw, jeśli dojdzie do poważnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Minister Miłosz Motyka podkreślił, że obecnie jest zbyt wcześnie na wprowadzanie wielomiesięcznego pakietu osłonowego. Jak zaznaczył, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna i może się unormować, a ceny paliw powinny kształtować się przede wszystkim na zasadach wolnorynkowych. Dodał, że przed wybuchem kryzysu paliwo było w Polsce najtańsze w Unii Europejskiej i do takiej sytuacji rząd chce powrócić.
0: Pogoda.
2: IMGW wydał ostrzeżenia dla południowej części Polski, a dotyczą one burz. W czasie ich trwania wiatr może w porywach osiągać 70 km na godzinę. Temperatura będzie wahać się od 23 stopni na północy do 29 na południowym wschodzie.

0: Kona i najtrudniej w Estrog we wtorek, 14 dnia lipca 2026 roku, 12 minut po godzinie 12. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Dziś spędzimy czas w Estrog wspólnie do godziny 15. Dziś 14 dzień lipca i w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy bardzo ryzykowne święto. Dzień łapania za miejsce, jak to moja pani od polskiego w techniku mawiała, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Gdybyście Państwo mieli ochotę celebrować, to proszę się upewnić, że osoba łapana wyraziła na to zgodę, żeby potem nie było nieporozumień. Tymczasem teraz mam dla Państwa najnowszą piosenkę od grupy U2, która zapowiada nadchodzący album, o którym wiemy niewiele, oprócz tego, że ma się ukazać. Natomiast wiemy, że panowie klip do tego teledysku kręcili w Meksyku, no i zastała ich przeogromna burza, która zresztą spowodowała awarię generatora, a jedna z meksykańskich rodzin udzieliła panom schronienia i pozwoliła część klipu nagrać na ich balkonie. Proszę rzucić okiem, bo to naprawdę bardzo ładny obrazek. U2 i Street of Dreams w Estrog teraz.
1: Ten kawałek

Świat to oddział zamknięty w ESROK. Czy zdarzyło się Państwu, proszę Państwa, kiedyś coś takiego, że jest źle, ale zaczynacie widzieć światełko w tunelu? No i okazuje się, że jest lepiej i lepiej i lepiej, ale w pewnym momencie wychodzi na to jednak, że to światełko w tunelu to wcale nie nadzieja, tylko nadciągający w Waszą stronę pociąg. Jeśli coś takiego się Państwu zdarzyło, to ta piosenka, którą teraz dla Państwa zagram, właśnie o tym opowiada. Bo jak się okazuje, artystom takie sytuacje też się przytrafiają. To jest numer, który napisało dwóch panów, James Hetfield i Lars Ulrich. Numer, który nosi tytuł No Leaf Clover, został nagrany po raz pierwszy, udostępniony towarzystwu słuchającemu na płycie S&M. I właśnie po tę wersję teraz sięgam. No Leaf Clover, czyli zero listna koniczynka w ESROK i Metallica.

0: Somebody Told Me To The Killers w Estrock. Czy mają Państwo ochotę powiększyć swoje zbiory płytowe o bardzo dobry krążek? Jeśli tak, to proszę koniecznie ze mną zostać, bo jeszcze przed 13 będę miał dla Państwa płytę, taką tradycyjną płytę CD. Przed 13 jeszcze też sporo dobrej muzyki. Już za chwilkę między innymi Perfect i Niewiele Ci Mogę Dać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Już za kilka dni w Warszawie odbędą się dwa koncerty, na które z pewnością czekają fani ciężkich brzmień. Mowa oczywiście o wyczekiwanej wizycie System of a Down w Polsce. Teraz okazuje się, że przed pierwszym z dwóch zaplanowanych pokazów odbędzie się spotkanie z perkusistą grupy i to na tematy komiksowe. Więcej o tym unikatowym spotkaniu przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: What's happening? I'm Miles Kennedy.
8: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel w Esterok z wydawnictwa One More Time EP to najnowsza muzyka od Aerosmith, jaką aktualnie dysponujemy. Jeżeli chodzi o nowe wydawnictwa, to mam też w ręku, właśnie trzymam najnowszy album grupy Evanescence, Sanctuary. Taki nosi tytuł. 5 czerwca ukazał się na rynku, a ja już teraz bardzo chętnie komuś ten album wręczę. Mało tego, dorzucę do tego albumu jeszcze okulary przeciwsłoneczne Eskirok. Żeby ten album zdobyć, to proszę mi odpowiedzieć w formie głosówki na Messengera Eskirok na pytanie, który to z kolei studyjny album grupy Evanescence. Czekam na Państwa głosówki, a w oczekiwaniu na odpowiedzi odpalam Audioslave i Be Yourself.

0: Jeden z moich ulubionych zespołów, 30 Seconds to Mars i The Kill of Asterok, zespół, który już w kwietniu przyszłego roku pojawi się w Polsce i zagra koncert, którego ja już nie mogę się doczekać. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa absolutny klasyk, to będą The Doors i Break On Through.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z

0: Wyjeżdżają do zalanych piwnic i nieprzejezdnych ulic oraz licznych podtopień w regionie. Ze szczegółami Błażej Stachewicz.
1: Zaczęło się przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
0: IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia w sumie dla 11 województw na południu kraju. W związku z prognozowanymi burzami możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. Alerty będą obowiązywać do środy rano.
2: To jest raport.
0: Koniec z samowolą hulajnóg na drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Nowe przepisy m.in. mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
4: Firmy, które wypożyczają, nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
3: Mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
5: Ostatnio bym je potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
6: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
3: Kiedy zmiany wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo.
0: Do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
0: Policja apeluje. Przed rezerwacją noclegu dokładnie sprawdź ofertę. Wakacje to czas wzmożonej aktywności oszustów, mówi Aleksandra Filip z komendy w Gdańsku.
7: Szczególną ostrożność powinny wzbudzać oferty z ceną znacznie niższą od rynkowej. Jeżeli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z swoim bankiem i zgłosić tą sytuację, a także zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji.
0: Ważne też, by zachować dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa można pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
2: To jest raport.
0: Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych zdobył tytuł mistrza Polski, a Kasandra Laskowska wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni kraju. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
8: Piękno, oczywiście. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
9: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
0: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.
10: Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. W południowej i zachodniej Polsce może dziś zagrzmieć. W czasie burz trzeba spodziewać się silnego wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Najchłodniej dziś na północy. Termometry pokażą tam maksymalnie 22 stopnie. Najcieplej będzie w Lublinie i Rzeszowie, bo w okolicach 28 kresek. W Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Toruniu 23. W Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu około 27.

0: Absolutna pościelowa od Bon Jovi, Bed of Roses w Esterok. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Teraz mam dla Państwa numer, który najłatwiej zobrazować taką oto historią. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście uznanym autorem muzyki filmowej, serialowej, na przykład napisaliście Państwo muzykę do takiego serialu Outlander. No ale macie Państwo pomysł na to, że chcielibyście ze swoją muzyką trafić do szerszej publiczności niż tylko do odbiorców, prawda, seriali i filmów. No to co robicie? No podnosicie telefon i dzwonicie. Halo, Slash? Halo, Duff? Halo, Chat? Przyjechalibyście, nagralibyście ze mną piosenkę, jedną albo dwie? Tak, chłopaki mówią, pewnie, bo jesteś w sumie fajnym gościem. Takim gościem jest właśnie Bear McCreary, który oprócz swojego brata, Brendana, do nagrania piosenki, którą właśnie teraz mam dla Państwa przygotowaną, zaprosił Slasha, Duffa i Chada Smitha. To jest naprawdę gruby zestaw i to jest naprawdę bardzo dobry numer. Cool Kids West Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Niby Polak, Węgier, dwa bratanki, a spróbujcie państwo wymówić tytuł tej piosenki. Dlatego powiem po polsku. Dziewczyna o perłowych włosach to Omega w Ester Rock. Tymczasem, proszę państwa, w ten weekend w Gdańsku kolejna odsłona męskiego grania. Doskonała trasa koncertowa. I tak przeglądam sobie, proszę państwa, co tam na ten Gdańsk męskie granie przygotowało. No i oczywiście w piątek będzie Zalewski, będzie Problem Gra Kazika, będzie Grechuta Herbuta 2-0, ale najbardziej, szczerze powiedziawszy, interesuje mnie to, co się wydarzy w sobotę, bo na scenie głównej w sobotę w Gdańsku pojawi się projekt Byłaś Serca Biciem, tribute to Andrzej Zaucha, którego ja kocham całym serduszkiem. I Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligura i Ewa Bem są za ten projekt odpowiedzialni. Trochę żałuję, że chyba nie dam rady do Gdańska dotrzeć w ten weekend, ale może ten projekt pojawi się jeszcze gdzieś na trasie tegorocznej męskiego grania. Ale państwo, gdybyście byli w Gdańsku, polecam bardzo gorąco w ten weekend męskie granie właśnie do tego miasta. Zawita. No to gramy męskie granie, dokładnie sprzed 10 lat numer. Organek i Dawid Podsiadło i Watacha Westerok.

0: Policy of Truth. Polityka prawdy. To Depesz Mode w Esterok. To tak po prawdzie mówiąc, wyjrzałem przed chwileczką przez okno i tam świeci słońce. Przynajmniej tutaj za moim oknem. No a jak słońce świeci, no to wiadomo, że wypadałoby chronić wzrok przed tym jakże mocnym promieniowaniem. I ja takie ochronniki wzroku, czyli mówiąc po naszemu, okulary przeciwsłoneczne Eskirok mam dla Państwa, dorzucam je do płyty, którą również mam dla Państwa dzisiaj. O tym, jak zdobyć ten zestaw nagród, powiem Państwu jeszcze przed 14. Proszę koniecznie ze mną zostać. Tym bardziej, że już za chwileczkę w Esterok Lady Punk i Wademekum Skauta.
1: Autopromocja. Melina. Rok.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Eskirok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirok.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

Rejoice i The Flappard Westerrock, numer napisany w tym roku z okazji rezydencji grupy The Flappard w Las Vegas. A propos nowej muzyki. Cały czas mam dla Państwa płytę grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary. Żeby ją zdobyć, tę płytę i jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi w głosówce na Messengerze Eskirok na pytanie, którym z kolei albumem jest album Sanctuary grupy Evanescence, którym z kolei studyjnym, rzecz jasna, albumem. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok, a teraz gram zespół, który już niebawem pojawi się w Warszawie. Judas Priest, Breaking the Law.

0: To chyba aktualnie jeden z najbardziej zapracowanych polskich zespołów bluesowych, bluesrockowych. Wystarczy wejść na stronę Jamu, żeby zobaczyć, ile panowie mają koncertów zaplanowanych. Najbliższy już 31 lipca na Poland Rocku w Czaplinku i coś mi się wydaje, że to będzie bardzo wyjątkowy koncert. Tymczasem, proszę Państwa, zbliża się 14, to oznacza najświeższy raport, już za momencik, w SC Rock. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa Nirwanę, ale w piosence Davida Bowiego. Będzie The Man Who Sold The World.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
3: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
2: Rozwiązałem.
3: Dajesz.
2: Jestem tą, której zaśpiewał Zawsze z tobą chciałbym być.
3: W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa usługa. To jest zawodowe przytulanie. Cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż. I nawet może kosztować $260 taki pakiet.
2: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem Free Hugs, darmowe przytulanie. No psują rynek.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
13: Przemysław Czarnek pod lupą PiSu. 120 osób ewakuowanych po nawałnicach w Jeleniej Górze.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. Sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, przekazał w mediach społecznościowych

0: zostało ewakuowanych 123 osoby.
1: Nawałnica rozpętała się nad miastem przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna.
0: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
1: Wiatr, deszcz i silne burze na Dolnym Śląsku mogą dziś występować do wieczora. Służby ostrzegają, że mogą być przerwy w dostawach prądu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w sumie dla 10 województw.
2: To jest raport.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mundurowi zostali wezwani z soboty na niedzielę do awantury domowej w Zabrzu. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
3: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
1: Wyjaśniał Adam Strzotka z policji. Przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok.
4: SK Rock Biznes.
1: Najdroższe mieszkania w polskich kurortach są w Zakopanem. Średnia cena metra kwadratowego nowego lokalu sięga tam prawie 35 tysięcy złotych. W czołówce znalazły się także Sopot i Świnoujście, gdzie ceny przekraczają 25 tysięcy złotych za metr. Według raportu serwisu rynekpierwotny.pl w wielu miejscowościach turystycznych oferta deweloperska jest ograniczona. O ile na przykład w Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Świnoujściu czy Ustroniu Morskim można wybierać spośród setek lokali, to już w Białce Tatrzańskiej, Krynicy Zdroju, Szczawnicy czy Kościelisku do wyboru jest po 20-30 mieszkań. CERT Polska ostrzega przed kolejną falą oszustw na rzekomy zwrot podatku. Przestępcy wysyłają wiadomości z linkami do fałszywych stron e-Urzędu Skarbowego i próbują wyłudzić dane osobowe oraz numery kart płatniczych. Podejrzane SMS-y można zgłaszać pod numerem 8080.
4: Pogoda.
1: Najsłoneczniej dziś na północy, a w pozostałej części kraju będą pojawiać się chmury i przelotne opady deszczu. Na południu i zachodzie możliwe burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Temperatura od 23 stopni na północy do 29 w centrum i na południowym wschodzie. Nocą miejscami będą tworzyć się mgły. Uważajcie za kółkiem.

0: Czarne Słońce to Kult w S-Rock, a ja, proszę Państwa, przypominam, że już jutro w Czechach rozpoczyna się festiwal Colors of Ostrava. Festiwal, nad którym S-Rock ma patronat medialny i festiwal, który, na którym S-Rock wystawia swoich przedstawicieli. Flying Bison, tak się nazywa ekipa z Krakowa, która w tym roku zdobyła tytuł SK Rockstar, no i która już... Jutro razem z festiwalem wystartuje i będzie dla Państwa na scenie festiwalowej grać. Panowie, to jest w ogóle zestaw międzynarodowy, bo na gitarze i wokalu jest Polak, na basie Włoch, a na perkusji Finn. Całkiem niezłe połączenie. No to posłuchajmy sobie, jak brzmią panowie z SK Rockstar. Flying Bison w SK Rock i Like a Whisper in the Night. A ja nazywam się Łukasz Szczaciłowski. Kłaniam się Państwu bardzo nisko.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: Send Me an Angel. To panowie z grupy Scorpions, panowie, których już w przyszłym tygodniu będzie można zobaczyć i usłyszeć na dwóch koncertach w naszym kraju. 23 lipca to czwartek jest w Prezero Arenie w Gliwicach i 25 lipca to sobota w Atlas Arenie w Łodzi. Kto jeszcze na koncertach grupy Scorpions nie był, czas najwyższy nadrobić te zaległości, bo to są naprawdę niesamowite przeżycia. Wiem, mam na swoim koncie kilka takowych i każde było genialne. No ale dobrze, a propos genialnych rzeczy. Genialną nową płytę wydała grupa Evanescence. To jest album zatytułowany Sanctuary. Ja ten album mam, ja ten album teraz komuś dam. Mało tego, dorzucę do tego albumu jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Wystarczyło odpowiedzieć mi na jedno proste pytanie na Messengerze Skirok o to, którym z kolei studyjnym albumem jest album Sanctuary. No i Ola odpowiedziała.
1: Proszę pana, szósty to będzie. Szósty, to razem łącznie sześć studyjnych. Mogę prosić, mogę.
0: No możesz, Ola, możesz. Album wędruje do ciebie, gratuluję. Okulary przeciwsłoneczne też do ciebie wędrują, też ci gratuluję. No i gratuluję też dobrego liczenia na palcach dwóch dłoni. No bo to już drugą dłoń napoczęliśmy, jeżeli chodzi o albumy grupy Evanescence. The Dandy Warhol's Bohemian Like You, a kolejny, proszę państwa, album Sanctuary będzie do zdobycia w Esterok już jutro.

0: Mysłowic i Aleksander Estrok. Mysłowic, które ma w swoim planie koncertowym bardzo ciekawe trzy przystanki. Dwa jeszcze w lipcu. 30 lipca to Czaplinek Broczyno. Nie wiem, czy państwo słyszeli o takiej miejscowości. Tam się odbywa taki malutki festiwalik. Poland Rock się to nazywa. A potem męskie granie. 31 lipca i 7 sierpnia odpowiednio Wrocław i Kraków. Także gdyby państwo mieli ochotę Mysłowic spotkać gdzieś na trasie, proszę korzystać. A już za chwileczkę w EST Rock będzie Maneskin i Tom Morello i wielki ich wspólny przebój Gossip.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ESKą Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jack White potrafi zaskoczyć swoich fanów. Ostatnio w trakcie nowojorskiego koncertu do muzyka na scenie dołączyła jego 19-letnia córka Scarlett. Nastolatka chwyciła za bas i bez cienia tremy wsparła ojca w trzech kompozycjach. Zresztą, co ważne, zrobiła to nie po raz pierwszy. A więcej o tych wspólnych koncertach ojca z córką przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Foo Fighters i Unconditional w Estrock. Dave Grohl, proszę Państwa, zapytany ostatnio o idealny album, powiedział, że według niego idealną płytą jest debiutancki album grupy Pixies, Surfer Rosa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Panowie z grupy The Pixies, Joe Santiago i David Lovering, odpowiedzieli Dave'owi Grohlowi, że ma rację, to jest też ich ulubiona płyta, a zapytani o najlepszy krążek grupy Foo Fighters wymienili The Color and the Shape z 97 roku. No i powiedzieli też, że pomimo tego, że grają regularnie gdzieś jakieś wspólne festiwale i wspólne koncerty, to de facto Dave'a Grohla osobiście nie znają. Coś mi się wydaje, że po tej wymianie uprzejmości ta znajomość zawiąże się i będzie trwała i trwała. Kto wie, może doczekamy się jeszcze jakiegoś wspólnego nagrania grupy Pixies i Foo Fighters. Tymczasem w Estrock zespół, który pozamiatał na openerze. The Cure, In Between Days.

0: Obudź się. To oddział zamknięty w ST Rock, numer, którego miałem okazję posłuchać na żywo w miniony czwartek podczas Czochra i Bobra Fest 2026 w wykonaniu zespołu Jary Oz. Bardzo dobre wykonanie. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny na antenie ST Rock. Już za momencik po 15 przywita się z Państwem Michał Cieślik. My natomiast słyszymy się jutro punktualnie o 12. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w ST Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację ESKI ROCK z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja ESKI ROCK. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
3: To jest ESKA ROCK.
7: Polskie myśliwce poderwane. Dolny Śląsk walczy ze skutkami nawałnicy.
1: ESKA ROCK. Raport.
7: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
8: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
7: Mówił szef MONU i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
8: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową.

0: Ewakuowano 120 osób. Strażacy do tej pory naliczyli ponad 150 interwencji do powalonych drzew oraz zalanych ulic i piwnic.
1: Ja nie pamiętam takiej ule ściana wody, a później jeszcze grad na dodatek na koniec. Na skarpach kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
2: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
3: Gdzie było ciemno i przelotny grad nawet był.
4: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia, czyli na ściana deszczu, wiatr, dużo wody, no i takie skutki, jak pan widzi.
5: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
3: Pozalewało trochę nic, banku zalało nawet, galerię.
4: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
6: W windzie woda ciekła, Kuby.
2: W windzie woda?
6: Tak, no tak słychać było bulgotanie po prostu.
0: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Na razie pogoda się uspokoiła, a miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego.
7: To jest raport.
0: To będą mecze i starcia gigantów. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Francja-Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. Jakie nastroje panują w obu ekipach, to sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
8: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembélé i Doué spędzają mu sens powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
0: Hitowy półfinał mundialu Francja-Hiszpania już dzisiaj o 21:00. Jutro o tej samej porze drugi półfinał Anglia-Argentyna.
9: Pogoda.
0: Burze, ulewy i podtopienia IMGW ostrzega. Dla zachodniej i południowej części Polski zostały wydane alerty burzowe. Obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
10: Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego. Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Wiatr może osiągać nawet 70 km na godzinę.

0: To był zespół Queenie, One Vision w Esther Rock, 12 minut po 15, a ja mówię Państwu dzień dobry, Michał Cieślik, odgrażałem się, że w tym tygodniu trochę czasu o tej porze spędzimy razem. No tak, kolega Zygmunt w rozjazdach, jutro zaczyna się festiwal Colors of Ostrava w Czechach, tuż za naszą południową granicą, na który to festiwal Państwa wysyłaliśmy, rozdając karnety niedawno, no i te wesołe towarzystwa jakoś trzeba ogarnąć. Także już Państwo teraz mogą zaglądać nasze social media, tam relacje, no póki co z trasy, z drogi do Ostrawy, no a już od jutra będziemy relacjonować tam z miejsca festiwalu, także polecamy serdecznie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja z Państwem zostaję do godziny 18, zapraszam bardzo gorąco, to teraz posłuchamy nowego singla Katarzyny Nosowskiej. W ubiegłym tygodniu miała miejsce premiera tego właśnie utworu, artystki, która świętuje właśnie 30-lecie swojej solowej drogi. Sos Chaosu.

0: Sad but true. Przykre, ale prawdziwe. Tak byśmy na nasz przetłumaczyli tytuł tego właśnie utworu. No i 35 lat równo już tej pięknej rock'n'rollowej historii tego kawałka. Sad but true. Metallica to za nami Westerok 21 po 15. Chwila przerwy, po niej wracamy z In Excess.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Never Tears Apart in Excess w SC Rock, 27 po trzeciej. No tak, kolega Zygmunt w rozjazdach, jak powiedziałem. Wspominałem, że to wesołe towarzystwo na festiwalu Colors of Ostrava trzeba jakoś ogarnąć. Pan Emil w tej sprawie.
1: Czyżby Dawid został kaowcem?
0: No aż tak to chyba nie. Zależy jeszcze o jakiego kaowca panu chodzi, panie Emilu, bo to z tymi kaowcami to różnie kiedyś było. Może państwo pamiętają właśnie. Laocze teraz, Wojenka w SC Rock, a za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie zapraszamy.

0: To jest Laocze i Wojenka w ST Rock. Dochodzi 8.30. Nie, nie mylę się. 8.30. W Chicago jest taka godzina.
1: A, tak, to prawda.
0: Bo dzisiaj pewnie wiele osób interesuje to, co dziać się będzie w Chicago. I pytanie zasadnicze jest, czy Robert Lewandowski zjadł już śniadanie? Może się od Michała dowiemy. Za chwilę raport sportowy, no i raport ogólny za dosłownie 50 sekund West Rock.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że konieczny jest konstytucyjny reset wymiaru sprawiedliwości i zmiana przepisów dotyczących sądów oraz trybunałów. Jego zdaniem bez współpracy z prezydentem nie da się przeprowadzić skutecznej reformy. Szef MON zarzucił też poprzednim rządom osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości.
7: To jest raport.
8: W mieszkaniu przechowywali 100 kg narkotyków. Gdyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę podejrzanych o udział w narkotykowym procederze. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli marihuanę, amfetaminę i mefedron oraz prawie 64 tysiące złotych w gotówce. Para usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania ich do dalszej sprzedaży.
9: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
8: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obojga podejrzanych. Grozi im do 12 lat więzienia.
7: SK Rock Sport.
8: Start sezonu hiszpańskiej La Ligi dla Realu Madryt, Barcelony, Atletico Bilbao i Realu Sociedad został przesunięty o tydzień. Powodem jest udział ich piłkarzy w trwających Mistrzostwach Świata. Zespoły rozpoczną rozgrywki od meczów drugiej kolejki, a zaległe spotkania rozegrają pod koniec sierpnia, a pierwsza kolejka hiszpańskiej La Ligi startuje już jutro. Szczecin otrzyma ponad 9 milionów złotych na modernizację miejskich kortów tenisowych z programu Tenisowe Orły. Rządowe wsparcie trafi także do Koszalina, Świnoujścia i Dziwnowa. Łącznie na inwestycje w zachodniopomorskim przeznaczono 14 milionów złotych. Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu. Początek o 20.30.

0: To oczywiście Good Charlotte i Reject w SC Rock. No jak już Państwo wiedzą, moja obecność tutaj w tym miejscu do piątku spowodowana jest nieobecnością Dawida Zygmunta, który wiadomo pojechał z naszą ekipą na festiwal Colors of Ostrava, który już jutro się rozpoczyna. No jak nasza ekipa wyjeżdża gdzieś za granicę przede wszystkim, no to wiadomo, suweniry jakieś przywozi, bardzo miło z ich strony. Nie oczekuję oczywiście takich suwenirów, jakie Haaland przywiózł ze Stanów. Haaland, czyli norweski piłkarz, który właśnie wysiadł z samolotu, to znaczy dzisiaj to się stało, trzymając w ręce wypchanego Chopa z butelką whisky, chyba. Wiadomo już, że Chop pochodzi ze sklepu Wild Bill's Western Store w Dallas, no i kosztował sportowca aż $750, czyli prawie 3000 złotych. No jak mówię, na takie kosztowne suweniry nie liczę, ale jakieś tam powiedzmy czeskie drobiazgi, ha, by się przydały.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Paper Mache, Queens of the Stone Age w SC Rock. A z tymi panami to ja się widzę. Tak, w ten weekend. Dwa koncerty na PGE Narodowym w sobotę i w niedzielę. Panowie będą supportować, chociaż to trochę dziwnie brzmi w tym kontekście właśnie, no ale pojawią się przed gwoździem tych dwóch wieczorów na PGE Narodowym. Przypomnę, Systemowe Down i w sobotę, i w niedzielę w tym miejscu właśnie, no ale wcześniej też grupa, którą naprawdę warto zobaczyć, bo są w świetnej koncertowej formie, no i pewnie też taką zaprezentują podczas tej wizyty w Polsce. Queens of the Stone Age. Już za nami w SC Rock. Z kim się jeszcze widzimy? W weekend na PGE Narodowym? Proszę dać znać. 8 minut pozostaje do 16. Soundgarden, Black Hole Sun. A ja Państwu nie mówiłem chyba, ale może pewnie Państwo to wiedzą. Nasz Messenger jest do dyspozycji. Można do niego mówić jak najbardziej.

0: Black Ocean i Soundgarden w Ester Rock. 3 minuty pozostają do 16, mija pierwsza godzina naszego wtorkowego spotkania. Zapraszam bardzo gorąco na drugą. Słyszymy się już po godzinie 16, Kazik na żywo, na początek tej następnej godziny, ale wcześniej, bo punktualnie o 16, Michał i najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Eskalok. Burzowy front nad Polską, ostrzeżenia IMGW ciągle obowiązują. Jest zgoda na zatrzymanie Grzegorza Brauna.
1: Eskalok. Raport.
0: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Nawałnice przechodzą przez Polskę. Burze i ulewne deszcze dotarły nad Śląsk. W wielu miastach ulice zamieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu. O czym ze szczegółami nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
2: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11. 15 listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
0: Tymczasem Jelenia Góra wciąż mierzy się ze skutkami nawałnicy, która przeszła nad miastem. Więcej o tym Błażej Stachewicz.
3: Strażacy interweniowali w regionie już ponad 150 razy, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Mieszkańcy mówią o Armagedonie lub ścianie wody. Wody, która zawaliła halę produkcyjną, zmuszając do ewakuacji 120 osób. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych w mieście.
4: Ja nie pamiętam takiej ulewy.
5: W windzie woda ciekła.
4: Na skarpach kupę drzew.

0: Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
0: Do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
0: Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
3: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
4: Pięknie poleciał.
3: Poleciał, mamy sukces.
4: Nawet było słychać ruch powietrza.
5: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
3: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
0: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamrzenica rozmawiał Dawid Olszewski.
6: Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. W południowej i zachodniej Polsce prognozowane są burze. W czasie ich trwania trzeba spodziewać się silnego wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Najchłodniej dziś na północy. Termometry pokazują tam teraz 22 stopnie. Najcieplej na południowym wschodzie. Tam notujemy w okolicach 28 kresek.

0: Państwo mówią do naszego Messengera. Mamy pełną dowolność tematów. Pan Tadeusz?
1: Dzień dobry. To jest absolutnie niesprawiedliwe. Część redaktorów tylko City Breaki, Ateny, wyjazdy, Londyny, Czechosłowację, a druga część musi zasuwać. Chociaż to dobrze, bo to z korzyścią dla słuchaczy, bo miło was posłuchać. Pozdrowienia.
0: Oj, absolutnie nie była to żadna ustawka. Gdzieżby znowu? Pej, tatku, fakturka na zakład, jak zwykle. No właśnie, nasi, jak to pan Tadeusz ujął, w Czechosłowacji, więc polecamy serdecznie raz jeszcze relacje w naszych social mediach. To wszystko oczywiście w kontekście festiwalu Kolor z Ostrawa, który jutro się zaczyna. Ozzy Osbourne przed chwilą na antenie Eski Rock, tak swoją drogą za tydzień minie rok bez Ozziego już, ależ to szybko zleciało. A przed Ozzym jeszcze był Kazik na żywo i Celina, a Kazik z Kultem już w sierpniu na festiwalu Rokowizna, który bardzo serdecznie Państwu polecamy. Kazik z Kultem pojawi się w Poznaniu w weekend 20-22 sierpnia. A ja mam dobre informacje dla Państwa, bo już od jutrzejszego poranka będziemy mieć dla Państwa karnety na festiwal Rokowizna, na tę pierwszą odsłonę w Gdańsku, 7-8 sierpnia. Tam Airborne, Avatar, Coma, Seed Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, czyli nasz redakcyjny kolega. No i zaproszenia w porannym programie 6 na 9, a także u mnie między 15 a 18. Także odsyłam już teraz wszystkich zainteresowanych.
2: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Prawie kwadrans po 16. Kłaniam się raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Nothing but thieves przed nami. Evolution. Evolution.

0: No tak, państwo w głosówkach na naszych, na naszym Messengerze dzielą się różnymi przemyśleniami. Tematyka dowolna. Pan Andrzej?
1: Siemanko, smooth on the water rozbuja każdego.
0: Tak jest, ja się absolutnie z tym zgadzam. A sam Roger Glover, mili państwo, pochwalę się, opowiedział mi o tym, jak przyśnił mu się tytuł tego utworu podczas pobytu w Montreux w Szwajcarii, po tym wielkim pożarze kasyna, którego był świadkiem. No i wtedy też narodził się pomysł na ten absolutnie kultowy numer w historii rocka. I dodam jeszcze, że cała rozmowa z Rogerem Gloverem, basistą Deep Purple, i Donem Airym, klawiszowcem grupy, poleca się na naszym radiowym YouTubie. Państwo się absolutnie krępują. Smoke and the Water, Deep Purple, to już za nami w SC Rock.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: To był Mr. Big i to była The Off SC Rock. Mr. Michał się pojawił.
1: Tak,
0: dzień dobry. Tutaj 16:30, za chwilę raport skrót najważniejszych informacji. Będzie też o sporcie. Wspomniałeś mi, że będzie o mistrzach w darcie.
1: Tak, grałeś kiedyś w darta?
0: Nie, ale miałem cię poprawić. Nie, jakim darcie? W darciu. Ale to nie o darcie, chodzi tylko o darta.
1: Tak, darta, tak.
0: No dobra, to mamy
1: wyjaśnienie. My się też podrzemy.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. SK Rock. Raport.
1: Pożar biurowca w centrum Brukseli. Nie żyje kilka osób. Jak podają belgijskie media, pożar remontowanego budynku wybuchł rano. Na miejscu miało znajdować się 200 osób. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Jak podaje prokuratura w Belgii, wciąż zaginionych pozostaje 6 osób. Nadal nie ustalono również przyczyn pożaru.
2: To jest raport.
1: Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wróciła wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku nad morzem. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba się im pobyt w kurorcie.
5: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opalił spieczony.
6: Czerwony. Chmur, słońce opala.
7: Super jest, no jak miał być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
8: Bardzo się cieszymy.
9: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
10: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy jaki może być.
1: Mimo dobrej pogody ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
2: SK Rock Sport.
1: Pierwszy tydzień Tour de France upływa pod znakiem kraks. Z wyścigu wycofało się już 8 kolarzy, w tym 3 z powodu wstrząśnienia mózgu. Od 2021 roku w takich przypadkach obowiązuje specjalny protokół medyczny, który ma chronić zdrowie zawodników. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w darcie. Bartłomiej Krych zdobył tytuł mistrza Polski, a Kasandra Laskowska wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni kraju. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
11: Piękno, oczywiście. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
12: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
1: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych mistrzostwach Polski. W cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.

0: To był Ladybug w Esterog i mniej niż zero. O, o, o, o. 22 minuty pozostają do 17. O, a kto to się tutaj do nas odezwał? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. Może my się zameldujemy i oficjalnie przedstawimy. Dawid Zygmunt, Krzysztof Gieruszyński.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Last but not least, Klaudia Antoszewski.
3: Dzień dobry.
1: No cóż możemy powiedzieć, dojechaliśmy.
3: Tak, i było bardzo przyjemnie.
1: Jesteśmy na czeskiej ziemi, a na czeskiej ziemi obowiązują odpowiednie zasady i te zasady sprzeda nam Krzysztof.
2: Ahoj. Trzeba mówić wolno po polsku.
1: I tak się dogadamy z Czechami.
2: Oczywiście.
1: Akredytacja.
2: Prosim.
1: Już i wszystko wiadomo. Za dużo nie możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć tyle, że dojechaliśmy na przepiękny festiwal. Na festiwalach robi się różne rzeczy. Przyjeżdża się na główne gwiazdy, tak jak Sangenens i The Libertines czy na Mowiego, ale też przyjeżdża się po to, żeby poszukiwać czegoś nowego, nieznanego i będziemy tego dla Państwa szukać i Wam to wszystko pokazywać. Na naszych socialach, na które bardzo gorąco zapraszamy i gorąco pozdrawiamy z gorącej Ostrawy.
0: Ahoj, to oczywiście był Dawid, z którym coś mi się wydaje, jeszcze się dzisiaj raz połączymy. No to do usłyszenia w takim razie. Inhaler, Night Call w tym momencie, Westerok.

0: jako młody Bono, że tak to ujmę, nam śpiewał, w razie gdyby ktoś nie rozpoznał. Czyli Elia Houston, syn Bono. Inhaler i Nightcall już za nami. Wester Rock za 18 minut będzie 17. Chwila przerwy, po niej wracamy z Blerem. Song tu już lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Days of Forgotten i Kasabian w Esterok. No tak, Dawid kilka chwil temu w swojej relacji mówił o tych wszystkich koncertach i festiwalach letnich, które odbywają się w naszym kraju. No i przypominamy Państwu, że możecie nas zaznaczać w social mediach. Bardzo chętnie będziemy to słać dalej, po prostu, żeby wszyscy zobaczyli, jak nasi słuchacze się świetnie bawią. A propos koncertów, Ewa napisała na naszym Messengerze: do zobaczenia w sobotę na Systemowe Down. Mam nadzieję zbić z Wami piątkę na Narodowym. No Ewa, łatwo nie będzie, ale no próbujmy, łapmy się po prostu. Może się uda, kto wie. Dzisiaj na PG Narodowym trochę inne, jak wiadomo, klimaty będą dominować. Bad Bunny niejaki. Hey, Jimi Hendrix przed nami.

0: To był Hej w Esterok już na koniec godziny. Cisza, ja i czas. Czego Państwu życzę? Na te wakacje, na nadchodzący być może urlop, no chyba, że ktoś woli spędzać ten czas w takim innym odurażu, kiedy jest głośniej na zewnątrz, na jakimś festiwalu, tudzież koncercie, no to też, no, każdemu według potrzeb, no, jak to mawiają. Za 3 minuty będzie 17, za chwilę najnowszy raport Westerok, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
3: Co?
2: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
3: Jestem z ciebie dumny.
2: Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
3: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Nastolatek zginął pod kołami radiowozu. Ponad 300 interwencji strażaków na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
3: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Wiadomo, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: To jest raport.
1: Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację

0: ostrzeżenia przed burzami dla całej południowej części kraju.
1: To jest raport.
0: Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
2: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
0: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych.
2: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
0: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy.
3: Pogoda.
0: W 10 województwach obowiązują alerty przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem, a jutro sytuacja zapowiada się podobnie. Bez deszczu i burz tylko na północy i zachodzie kraju. Reszta Polski pod znakiem opadów, tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy.

0: 40 lat temu zaczynali na festiwalu w Jarocinie, no i po tych 4 dekadach do Jarocina powracają z wyjątkowym jubileuszowym koncertem i to już w ten nadchodzący weekend, pojutrze rozpoczyna się tegoroczny festiwal w Jarocinie i będzie tam można zobaczyć i usłyszeć na żywo sztywne Polanzy. Te dźwięki właśnie Wieża Radości, Wieża Samotności. To już za nami Westerog, jest 14 minut po 17.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja się kłaniam w trzeciej i ostatniej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. To już zespół Suede, skoro mowa o tych dobrze zapowiadających się nadchodzących koncertach. To oni w przyszłym tygodniu, w czwartek pojawią się w Warszawie. Emotionally Unavailable. No i zespół Suede przed nami Westerog.

0: Fight for your right to party i Beastie Boys w SC Rock. To oczywiście fragment płyty License to Ill, pierwszy album zespołu Beastie Boys. No i jesienią minie 40 lat, 4 dekady od premiery tego albumu, który jako pierwszy album rapowy dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy najpopularniejszych albumów. Choć umówmy się, że na tej rapowej płycie, jak zwał, tak zwał, znalazło się dużo takich elementów rockowych, chociażby w tym właśnie kawałku Kerry King ze Slayera zagrał na gitarze. Beastie Boys. Już za nami Westerok, rok 20 po 5. Kansas, niebawem na naszej antenie.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

Dust in the Wind i zespół Kansas w Esterok. Nie w Kansas, a w Dallas odbędzie się pierwszy z dwóch półfinałów na Mundialu w 2026 roku. Francja kontra Hiszpania. Kogo państwo obstawiają? No i pojedynek dwóch kolegów z Ligi Hiszpańskiej. Mbappé, zwanym także Mbappé, no i Jamalem z Ligi Hiszpańskiej, z reprezentacji hiszpańskiej również. No ja nie wiem, kogo tutaj obstawić. No, raczej Francja chyba, co? Nie wiem, co państwo myślą na ten temat. Więcej o sporcie na pewno już za trochę ponad 3 minuty w najnowszym raporcie. Do tego momentu jeszcze Nickelback na naszej antenie. Aha!

0: To jest Nickelback w Esterok. No już prawie 17.30 na naszych zegarach, w związku z czym za chwilę raport. Michał ponownie
1: jestem,
0: w studiu.
1: Dzień dobry.
0: No tak jak mówiłem kilka minut temu, będzie o pierwszym z dwóch półfinałów
1: tak
0: na Mundialu. Francja kontra Hiszpania. Kolega, aha, kogo by obstawił?
1: Hiszpania, chyba Hiszpania.
0: A, widzisz. A Francuzi to by sobie bardzo fajny prezent na swoje święto niepodległości.
1: To prawda.
0: Sprawili, gdyby dzisiaj wygrali i awansowali do finału. O 21.00 rozpocznie się mecz, ale co ma o Mundialu? Dzisiaj tematem numer jeden w piłce nożnej jest przecież
1: lewy
0: Chicago.
1: Zjadł śniadanie.
0: I o tym też będzie w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
1: Ponad 300 kontroli lokali gastronomicznych, 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych i 10 zakwestionowanych próbek lodów. To efekt działań zachodniopomorskiego sanepidu. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością.
4: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celu sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braków w dokumentacji.
1: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. Pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad drogą krajową nr 52 w Kleczy Dolnej w Małopolsce. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Naprawa dopiero się rozpoczyna, informuje PKP PLK. Na czas prac pociągi regionalne zastąpiono komunikacją autobusową, natomiast kolej dalekobieżną skierowano na objazdy przez Oświęcim i Skawinę.
3: Rok. Sport.
1: Robert Lewandowski właśnie rozpoczyna pierwszy trening jako piłkarz Chicago Fire. Później czeka go konferencja. Szczegóły zna nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
6: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
5: A szansa na debiut lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
1: A zobaczymy go w meczu z Vancouver Whitecaps. Przed nami pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O awans do finału powalczą dwie europejskie potęgi, Francja i Hiszpania. Obie reprezentacje od początku turnieju potwierdzają wysoką formę. Francuzi pozostają niepokonani, a Hiszpanie imponują skuteczną defensywą. W całym mundialu stracili tylko jedną bramkę. Pierwszy gwizdek o 21.00, jutro o tej samej porze Anglia zmierzy się z Argentyną.

0: twoja generacja. Pijama porno w Westerok. No i grabasz, który śpiewał hej hej albo oj oj. A ja teraz mówię ahoj. No i po raz kolejny przenosimy się do Ostrawy. Halo Dawid.
1: Halo, halo. Michale. To my raz jeszcze z czeskiej Ostrawy. Chcielibyśmy tylko zapowiedzieć, że festiwal Colors of Ostrava startuje jutro. I jutro tłusty dzień, bo Skanganenzi na głównej scenie, ale także nasi SK Rockstar, czyli zespół Flying Bison. Gorąco Państwu ten zespół polecamy. I zachęcamy jeszcze do czegoś jeszcze. Klaudiniu, bo chyba o czymś zapomniałem.
2: Tak, jeżeli bierzecie udział w jakichś innych eventach albo festiwalach, albo jesteście na jakimś koncercie, to podsyłajcie nam swoje storieski na Instagramie Eski Rock.
1: O to. Tym bardziej, że na polskiej ziemi dzieje się bardzo dużo. Koncert Lennego Krawica, koncert Merlina Mansona, poza tym festiwalowe emocje, impreza w Jarocinie, męskie granie w Gdańsku, czy impreza pod naszymi flagami, czyli Kazimiernication. Bawcie się dobrze, co i my będziemy czynić.
0: Trzymamy za słowo. Jutro będziemy sprawdzać. Będziemy się łączyć także z Ostrawą i naszymi ludźmi na festiwalu Colors of Ostrava. Teraz zapraszam Państwa od 15. A póki co Kaleo i Bloodline.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

Thunderstruck, AC/DC Westrock. Pamiętają Państwo? Rok minął od ich koncertu na PGE Narodowym. To był 4 lipca 2025 roku. Tak grali wtedy, właśnie na początku lipca ubiegłego roku w Warszawie przy okazji koncertu w ramach europejskiej trasy Power Up. Turniej rzeczywiście power był. AC/DC za nami. 12 minut do 18 pozostaje. Obywatel GC za chwilę, teraz będzie Scott.

0: To był obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie. Za 3 minuty będzie 18, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wtorkowy radar. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Liczę na Państwa obecność jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Po 15 się słyszymy. Jak wspominałem, będę miał w prezencie zaproszenia na festiwal Rokowizna do Gdańska.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Przecież nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w Erste Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: strzelanina w Wejherowie. Nowe przepisy dotyczące hulajnóg.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie interweniowali policjanci.
2: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
0: Relacjonuje Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: To jest raport.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była ona organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. W studiu jest nasz reporter Michał Rawa, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
3: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
4: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
3: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty.
1: To jest raport.
0: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa

0: końcu wypadków, w których zginęło 11 osób. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego nie wiadomo.
1: Pogoda.
0: IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej części Polski. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Wiatr może przekraczać 70 km na godzinę. Przez prognozowane opady pojawiły się również ostrzeżenia hydrologiczne.
2: Przewiduje się, że w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu w obszarach występowania tych zjawisk burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlepniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, a środa zapowiada się podobnie słonecznie i bez deszczu, jedynie na wybrzeżu.
3: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co to znaczy, że Iron Maiden sprzedał połowę swoich udziałów oraz jaka jest recepta, by istnieć w jednym składzie od 35 lat. Ale zanim to wszystko, posłuchajcie utworu, który powstał dzięki jednemu pytaniu w restauracji. Pytanie, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Tak przed laty zaczęła się historia. Bring me to life. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest nasz wtorkowy radar.

No, dzisiaj zespół Nickelback nas dosyć mocno zaskoczył. Pamiętamy dokładnie te słowa sprzed ponad roku, kiedy basista zespołu Nickelback, pan Mike Krieger, mówił, że muzycy nie są pewni, co będzie dalej z tym zespołem. To w lutym ubiegłego roku rozmawiali o wejściu w ogóle do studia. Dzisiaj znamy także efekty tego wejścia do studia, bo panowie właściwie dzisiaj zapowiedzieli swoją nową płytę. Płytę Everything Under the Sun. Płytę, która 30 października będzie miała swoją premierę. To jest następca Get Rollin' sprzed 4 lat. Mało tego, dzisiaj poznaliśmy także kompozycję, która otwiera tę płytę, czyli Rattle the Cage, z gościnnym udziałem pana Johna Fife'a, który współpracuje z formacją Motley Crue czy panem Marilynem Mansonem. A sam pan Chad Krieger, zapytany o ten nowy krążek, powiedział, że ten album pokazuje wszystkie oblicza ich zespołu. Jak mówi, są na nim utwory cięższe niż wszystko, co nagraliśmy wcześniej. Są też piosenki, w których podejmujemy ryzyko i takie, które przypominają nam, dlaczego gramy razem od tylu lat. Dzisiaj Chad Krieger, zapowiadając tę kompozycję otwierającą ten krążek, czyli Rattle the Cage, powiedział, że to jest idealnie otwierająca kompozycja, właśnie ten nowy rozdział zespołu Nickelback. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock premierowo to ich nowy Rattle the Cage i nowe Nickelback.

Nie wiem jak wy, ale ja czuję się sparaliżowany po tym, co zespół Nickelback przedstawił kilka minut temu na antenie Eski Rock. No ja swoją szczękę z podłogi próbuję podnieść już od kilku minut i to jest naprawdę trudne. A propos sparaliżowania, za chwilę pojawi się inna kanadyjska formacja ze swoim Paralyzer, czyli formacja Finger Eleven, która ostatnio osiągnęła swój kolejny kamień milowy, jeśli chodzi o ten flagowy hit. Panowie uzyskali status sześciokrotnej platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych właśnie za tę kompozycję. Kompozycję, która za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock. Kompozycję, o której także panowie wspominając w ostatnim wywiadzie dla stacji radiowej w St. Louis, między innymi Scott Anderson zapytany o to, jak to jest, że cały czas praktycznie w niezmienionym składzie od 35 lat funkcjonują. Scott powiedział wprost, wciąż czerpiemy przyjemność z tego, co robimy. Natomiast chyba najważniejsze było to, co w tym samym wywiadzie powiedział gitarzysta James Black, gitarzysta Finger Eleven. Powiedział takie magiczne słowa, że oni byli przyjaciółmi zanim stali się zespołem. Jak mówi, myślę, że to pasuje do naszej dynamiki. I jak dodaje na koniec, jesteśmy przyjaciółmi, którzy mają zespół. Nie jesteśmy zespołem, który próbuje być przyjaciółmi. Jak mówi na koniec, to prawie to samo, ale jednak coś innego. Dodam od siebie, że zupełnie coś innego, bo widać, że ta przyjaźń od 35 lat trwa w najlepsze. Mimo tego, że może panowie nie podbijają rynku muzycznego za każdym razem, wypuszczając nowe kompozycje, bo czasami się udaje, a czasami nie. Natomiast z tym numerem sprzed 20 lat udało się jak mało komu.

0: Panowie śpiewają "Jestem fajny stary dziad" i chyba w ramach tej promocji postanowili przywrócić do życia Lux Forum. Drodzy Państwo, kiedyś w internecie dyskutowano na forach dyskusyjnych dla młodszej społeczności SK rockowej to takie stare Discordy. Naprawdę ktoś tam jeszcze zagląda? Jestem pod wielkim wrażeniem, drodzy Państwo. Czekam, aż wróci Gadu Gadu. Swój numer pamiętam do dzisiaj.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
3: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
2: Rozwiązałem.
3: Dajesz.
2: Jestem tą, której zaśpiewał "Zawsze z tobą chciałbym być".
3: W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa usługa. To jest zawodowe przytulanie. Cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż. Mm. Nawet może kosztować $260 taki pakiet.
2: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem "Free Hugs", darmowe przytulanie. Mm-hmm. No psują rynek.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś.
4: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt:
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

Oj, dzieje się w świecie heavy metalowym. Jeszcze wczoraj w rozmowie z Metal Hammerem Bruce Dickinson, zapytany o nową płytę, może w przyszłym roku, powiedział oczywiście, że tak. Natomiast odbił tę piłkę bardzo szybko do Steve'a Harrisa, czyli do basisty i lidera zespołu Iron Maiden. Na co Steve studzi jednak oczekiwania fanów. Basista podkreśla, że kwestia nowej płyty nie została jeszcze przedyskutowana przez wszystkich członków Iron Maiden. Więc tutaj uzbroiłbym się w cierpliwość, natomiast dzieje się wokół Iron Maiden. Iron Maiden, które dobiło dzisiaj targu z firmą Pop House, której współzałożycielem jest znany z formacji ABBA pan Björn. I to właśnie jego firma nabyła 50% udziałów w aktywach, nabywając udziały w prawach wydawniczych i prawach do masteringu, a także prawa do nazwy, wizerunku i podobizny zespołu Iron Maiden. Wynegocjowali, drodzy Państwo, prawa do Eddiego, czyli słynnej maskotki Iron Maiden, no i czekamy na więcej informacji odnośnie tego, jak to wszystko wyglądać będzie. Wiemy, że do zespołu dołączył menadżer Pop House'a, czyli Andy Taylor, który będzie towarzyszył teraz muzykom. No i będziemy przyglądać się, jak to wszystko może wyglądać. Tym bardziej, że firma związana właśnie z ABBA ma już udziały nie tylko jeśli chodzi o Iron Maiden, nie tylko jeśli chodzi o spektakle ABBA, ale także spektakle Kissów. I wiemy, że panowie będą skupiać się na robieniu hologramów. Do tego Rod, który jest wieloletnim menadżerem Iron Maiden, powiedział bardzo ważne słowa o tym, że teraz panowie będą mieli ułatwione finansowanie swoich licznych planów i marzeń. Więc mnie to chyba najbardziej ciekawi. Co to znaczy? Jakie plany dzisiaj ma Iron Maiden, że musiało wyprzedać połowę swoich udziałów, by tak naprawdę zacząć realizować te swoje marzenia wokoło zespołu Iron Maiden? Będziemy przyglądać się jeszcze Żelaznej Dziewicy, bo dużo się będzie działo na tym poletku heavy metalowym. To ich Wasted Years sprzed lat.

0: I to jest naprawdę zastanawiające, że ta kompozycja, która miała swoją premierę te 20 lat temu zespołu A Fire Inside, dobiła do 5. pozycji na listach przebojów w Wenezueli, drodzy Państwo. Myślę, że nie tylko mnie to wtedy zszokowało, myślę także, że muzyków zespołu A Fire Inside podobnie zaskoczyła ich wysoka pozycja na listach przebojów, przypominam, w Wenezueli. Zespół, który, no, mówiąc szczerze, no, z Wenezuelą niedużo ma wspólnego, ale jak widać, fani jednak pokochali.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Oprócz pomóc, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.
1: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak Pixies zareagowali na słowa Dave'a Grohla. Sprawdzimy także, kogo Limp Bizkit zaprosili na scenę podczas ostatniego festiwalu w Kanadzie. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na band, który szykuje swoją filmową biografię.

to czas teraz na kompozycję, która co po niektórych może lekko zszokować. Szczególnie tych, którzy w piątek nie śledzili premiery nowego krążka Foreign Tongues, nowej płyty formacji The Rolling Stones, bo to właśnie na tej nowej płycie pojawiła się piosenka napisana i wykonana przez angielską piosenkarkę panią Amy Winehouse. To była jej druga i ostatnia niestety studyjna płyta Back to Black sprzed 20 lat. No i właśnie po kompozycję You Know I'm No Good postanowili sięgnąć muzycy zespołu The Rolling Stones, nagrywając ten cover na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues. Panie i panowie, to Amy Winehouse podana przez prawdziwych klasyków rocka.

Każdy ma w swoim życiu takie idealne płyty. Ostatnio Dave Grohl z Foo Fighters, zapytany o swoją idealną płytę, wskazał debiut zespołu Pixies, czyli krążek Surfer Rosa. I czekaliśmy na głos z drugiej strony, co panowie z zespołu Pixies powiedzą na ten temat. Joey Santiago i perkusista pan David powiedzieli, że muszą się zgodzić z Dave'em Grohlem. Powiedzieli, że zgadzają się, bo to jest też ich ulubiony album. Natomiast pan Joey Santiago, który jest gitarzystą formacji Pixies, postanowił dokładnie dopytać o to słowo, które zostało użyte przez Dave'a Grohla, opisujące właśnie tę płytę z 80, jeśli dobrze pamiętam, 8 roku. No sam powiedział, że jest idealna, na co pan Joey powiedział: dobrze, że nie powiedział tylko, że jest świetna. Ma zdecydowanie rację. No trudno się nie zgodzić, drodzy państwo, bo w końcu mówimy o płycie, która ma na swoim koncie także ten przebój. Ważny przebój, jeśli chodzi o debiut zespołu Pixies. Debiut, który, no gdyby nie istniał, to Nirwany też byśmy nie mieli.

0: I co do tej nowej płyty formacji Muse, to zdanie trzeba sobie wyrobić samemu, bo te zdania są dosyć mocno podzielone. Niektórzy uważają, że ta płyta jest emocjonalnie przerysowana, inni podkreślają, że to jest najlepszy powrót od lat i podkreślają, że panowie nie zapomnieli o swojej chociażby stadionowej melancholii, o progrockowych riffach, ale także tym razem nie zapomnieli o kosmicznym klimacie, który pojawił się właśnie na płycie The Wall Signal, na najnowszej płycie formacji Muse. Polecam, bo to jest dosyć zaskakujący krążek miejscami, przynajmniej dla ortodoksyjnych fanów tego niesamowitego zespołu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

nowe dźwięki od formacji Interpol. Zaskakujące dźwięki z ich nowej płyty to See Out Loud, Westerrock. Myślę, że zaskoczeń nie brakowało także przy okazji ostatniego koncertu Limp Bizkit na festiwalu w Ottawie, na festiwalu Ottawa Blues Fest, gdzie w Kanadzie pojawił się Tom Green, którego fanom chyba nie trzeba przedstawiać. Kanadyjski satyryk, aktor, prezenter telewizyjny, związany niegdyś z MTV, ale także pojawiał się w takich filmach jak Luźny Gość, jak Ostra Jazda, jak Aniołki Charlie'ego. No mnóstwo tych produkcji od pana Toma Greena było, dlatego polecamy bardzo serdecznie. I on się właśnie pojawił na koncercie na festiwalu Ottawa Blues Fest, by dołączyć do Freda Darsta i pozostałych muzyków, towarzysząc im w kompozycji Rollin'. Polecam bardzo serdecznie, zresztą ten wykon jest do obejrzenia w zakładce Radar na eskarok.pl. Natomiast my z tego miejsca czekamy na to, co może się wydarzyć jeszcze w sierpniu, dlatego że gitarzysta zespołu Limp Bizkit, pan Wes Borland, wspominał, że mają całkiem sporo muzycznej amunicji, całkiem sporo dobrych riffów, więc to jest tylko kwestia czasu, aż wejdą do studia, by to wszystko zarejestrować. I oby to było coś na miarę tych dźwięków sprzed lat. To Nuki.

0: To historia byłej dziewczyny gitarzysty, która go rzuciła i wtedy to słowo niewiarygodna dotyczyła nie żadnego komplementu, tylko tego, że ona była niezwykle wymagającą osobą, przy której chłopak miał poczucie, że robi wszystko źle. Każdy trafia czasami na taką toksyczną znajomość i wtedy pozostaje tylko jedno. Should I stay or should I go? A propos także innej klasyki sprzed lat.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
3: SC Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego panowie z My Chemical Romance przerwali przez fana swój koncert. Posłuchamy także nowego YouTube. Prosto z Meksyku. Ale zanim to wszystko, zacznijmy najpierw od tej słynnej symfonii. Pytanie tylko, czy ci od tej symfonii będą świętować w przyszłym roku piękny jubileusz. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

No panowie, nie tylko za polskie grosze działali. Był taki moment, że także amerykański raper 50 Cent musiał zapłacić budce Suflera, kiedy wykorzystał ponad 10 lat temu ich jedną kompozycję na swoim mixtapie The Cannon Tape. To było, drodzy Państwo, w 2015 roku. No i wtedy na panów z budki Suflera spadł nie ostatni grosz, ale tych groszy było

całkiem sporo. Mówi się, że o 5-6 tysięcy dolarów tutaj Krzysztof Cugowski i pozostali muzycy dostali takie pieniądze od właśnie 50 Centa. Piękna historia sprzed lat. Jak widać, niektórzy podbijali rynki amerykańskie, no ale są też tacy z Wielkiej Brytanii, którzy podbijają rynki akurat meksykańskie. Jeśli państwo jeszcze nie widzieliście teledysku, który kręcony był na dachu autobusu szkolnego, pokryty fenomenalnym graffiti autorstwa pewnego meksykańskiego artysty, i to wszystko odbywało się na ulicach stolicy Meksyku wraz z perkusistą Larrym Mullenem, który powrócił wtedy po kilku latach nieobecności z powodu swojej operacji szyi. Polecamy bardzo serdecznie właśnie teledysk do kompozycji Street of Dreams. I to jest nowość od zespołu U2.

Skoro już jesteśmy w tym Paradise City, to wróćmy do tego, co działo się w minioną sobotę na koncercie My Chemical Romance, kiedy to panowie w pewnym momencie przerwali ten koncert, bo pan Gerard Way z tego zespołu My Chemical Romance, postanowił zareagować na wielki transparent, który był pod sceną, z pytaniem, czy grał on kiedyś w taką grę jak Baldur's Gate 3. I chociaż wydaje się to szokujące, to panowie z My Chemical Romance przerwali swój koncert, by właśnie porozmawiać na temat tej gry. A Gerard Way powiedział, że grał tylko w pierwszą część i dodał, że to jest świetny transparent. Jak powiedział, wiecie, dlaczego na niego zareagowaliśmy? Bo sami nigdy nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby coś takiego napisać. I w pewnym momencie Gerard Way ze sceny zaczął fana pytać, jak mu się podoba ta trzecia odsłona, skoro grał tylko w pierwszą. Powiedział, że podobno jest dobra, no i zakładał, że tak pewnie się dowie, że taka właśnie jest. Więc gdybyście pytali, jak można zaczepić muzyków My Chemical Romance podczas ich własnego koncertu, no wystarczy chwilę z panami porozmawiać na temat ich interesujących klimatów, czyli jak słychać, także gier sprzed lat.

Ale jeszcze tych parę chwil zostało do premiery najważniejszej chyba w ostatnim dziesięcioleciu, jeśli chodzi o formację Nickelback. Następcę Get Rollin sprzed 4 lat. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Bo dzisiaj miała miejsce premiera pierwszej kompozycji z płyty Everything Under the Sun, czyli numeru, który rozpoczyna ten krążek. Natomiast warto wspomnieć o tym, że wśród tych 12 kompozycji, które 30 października będą miały swoją premierę, pojawi się nie tylko dzisiejszy Rattle the Cage, ale także jako drugi numer ten Bones for the Crows.

0: Autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
1: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
2: Dobrało się.
1: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
0: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
0: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

No i mamy oczy naprawdę szeroko otwarte w kontekście przyszłości zespołu Guano Apes, bo z tego miejsca po prostu po ludzku martwimy się o stan zdrowia pani Sandry, martwimy się o przyszłość tego zespołu, zespołu, który prawie rok temu zapadł się pod ziemię i nie mamy zielonego pojęcia, co dzieje się z tym bandem na zewnątrz. Natomiast wiemy, co dzieje się u Krzysztofa Zalewskiego, ten kończy tak naprawdę swój rozdział o nazwie Z głowy. To była dosyć zaskakująca płyta, nawet czasami rapująca, płyta, która zdobyła kilka Fryderyków, płyta, która w końcu doczekała się swojego, mam wrażenie, że ostatniego singla, czyli singla Tak, Tak, którego premiera miała miejsce jakieś dwa, może nawet trzy tygodnie temu. Czekamy na nowy rozdział od pana Krzysztofa, muzycznie słuchając tych dźwięków sprzed kilku ładnych miesięcy.

0: Niektórzy doszukiwali się tematu hipokryzji, która jest wszechobecna w branży muzycznej, właśnie w kompozycji Fake It zespołu Cedar. Inni jeszcze wskazywali poważny kontekst osobisty wokalisty Shona Morgana. No prawda jest taka, że ta kompozycja dosyć wysoko pojawiła się w notowaniach listy Billboardu. W końcu jest energetyczna, sarkastyczna i myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych momentów, jeśli chodzi o historię zespołu Cedar. Michał Prykopowicz, kłaniam się. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego środowego dnia wam życzę. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
3: Co?
2: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
3: Jestem z ciebie dumny.
2: Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
3: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w SC-Rock. To był dobry rok w SC-Rock.
4: Thank you so much. It's been a very great day for everybody. I think you know the next song. It might be a bit of a cock-up, but if you're gonna cock it up, you may as well do it with 2 billion people watching you. So let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's gonna start this. You ready, guys?

0: właśnie ten, który dla Państwa występował na początku tej audycji. I właśnie ta piosenka została nagrana, a zysk ze sprzedaży singla, tej studyjnej wersji, został przeznaczony dla głodujących. Sukces tej akcji zachęcił Boba do kolejnej akcji charytatywnej. Najpierw była jeszcze specjalna płyta, z niej też zyski przekazano na cele dobroczynne. Punktem kulminacyjnym tych działań był ten najsłynniejszy koncert charytatywny w historii światowej popkultury, którego rocznica była wczoraj, 41. Live Aid. W zasadzie to dwa koncerty, dwa równoległe, organizowane na stadionie Wembley w Londynie i na stadionie Kennedy'ego w Filadelfii. Rozpoczęło się wszystko w stolicy Wielkiej Brytanii o 12. Było najpierw krótkie wprowadzenie, wygłosił je książę Karol i księżna Diana, a potem wykonany został brytyjski hymn. A parę minut po 12 na scenie stadionu Wembley pojawiła się grupa Status Quo. Caroline.
1: I'll have to go for that. You sure you're right there? We'll have to keep moving. They're going to push us off. We could get stuck in. No, we better not. Go, Rick! Hey, this is a favourite, I hope.

0: zespół głównego organizatora. On też się pojawił na scenie w Londynie. Nie od razu zdawałem sobie sprawę, że to najwspanialszy dzień w moim życiu, wspomina później Bob Geldof. Uświadomiłem sobie to dopiero w chwili, gdy na tej scenie stanąłem. To były emocje, których nie przewidziałem ani nie planowałem. Poczułem nagle, jak spływa na mnie wielki spokój. Chyba po raz pierwszy w życiu czułem, że we właściwym czasie znalazłem się we właściwym miejscu. Ciekawostką jest to, że Bob Geldof obiecał artystom, że wydarzenie będzie jedyne w swoim rodzaju i nie będzie go o tym można obejrzeć ponownie, ale zmienił zdanie na skutek popularności tych nielegalnych nagrań, które ludzie robili, oglądając telewizję. W sumie oficjalny box obejmuje 4 płyty DVD, a gdyby go Państwo mieli, to mogliby Państwo zobaczyć na przykład Shadę, która też wystąpiła na tym historycznym koncercie. Była wyjątkowa, bo była jedyną artystką urodzoną w Afryce, dla której zbierano pieniądze. Podczas swojego 15-minutowego występu wykonała 3 piosenki. Wśród nich była ta Why Can't We Live Together?
1: Well, ladies and gentlemen, Ethiopia and Nigeria are all part of the same continent, that of course of Africa. This lady is an Anglo-Nigerian with a very beautiful voice. With her band, will you welcome Shade?

Against the Odds, Phila Collinsa, który był najbardziej niezwykłym i wyjątkowym uczestnikiem Live Aid, bo udało mu się wystąpić na obu koncertach w Filadelfii i w Londynie. Jak tego dokonał? Otóż drogę z USA do Europy pokonywał naddźwiękowym samolotem Concorde, którego już obecnie nie ma na rynku, ale wtedy to fruwało z taką prędkością, że dało się być i tu, i tam. Zresztą Phil Collins zaliczył łącznie kilka występów w ramach Live Aid, bo oprócz występów solo towarzyszył też Stingowi, Ericowi, Claptonowi czy Led Zeppelin. A czy Państwo pamiętają, że na amerykańskim koncercie w ramach tego wydarzenia wystąpiła bardzo młoda popowa wokalistka? Madonna. No to o niej właśnie mowa. To był taki szczególny czas, bo ona zaczynała swoją wielką karierę. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, Lady Punk w tym 85 roku byli w Ameryce i nawet dostali propozycję grania jako support przed Madoną na jej trasie The Virgin Tour. Propozycję odrzucili. No i jestem ciekawy, jak potem reagowali, widząc, że Madonna występuje na tak przełomowej, wyjątkowej i legendarnej imprezie. To był czas, gdy Madonna jako młoda wokalistka musiała się mierzyć na przykład z mediami plotkarskimi. To wtedy właśnie opublikowano stare, czarno-białe zdjęcia zrobione na początku kariery. Dodam, że takie nie do końca, na których jest ubrana. No i gdy za kulisami tego amerykańskiego koncertu pytano ją, czy zamierza zdjąć okrycie wierzchnie w upalny dzień, miała rzucić zdanie, które przez wiele lat było zdaniem kultowym. Nie zdajmy dziś niczego. Mogą to przeciwko mnie wykorzystać dopiero za kilkanaście lat. A na tej scenie w Filadelfii zaśpiewała m.in. to bardzo przeze mnie lubiane nagranie Holiday.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Lipiec.
0: Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama. To był dobry rok w Esce Rock.
3: Sunday, boy, Sunday.

0: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. I panowie z YouTube ten występ na Live Aid uważają za porażkę. Mieli zagrać 3 albo 4 numery, w tym promowane wtedy Pride, a skończyło się na Sunday, na tym właśnie nagraniu i na kilkunastominutowej wersji Bad. Bono tam popłynął, wziął na scenę jakąś dziewczynę, a zespół w kółko grał Bad, bo wokalista nie raczył trzymać kontaktu wzrokowego z coraz bardziej wściekłymi kumplami. A najsłynniejszy występ na tej imprezie to... Co za pytanie. Queen. Zresztą ich występ podczas Live Aid nawet ktoś tam, widziałem w poważnych mediach, uznał za najlepszy rockowy koncert w historii. A niewiele brakło, by do niego nie doszło, bo muzycy zespołu Brian May i Roger Taylor mieli nawet mówić brytyjskiemu nadawcy, że gdy Geldof ich namówił, próbował ich namówić na udział w koncercie, byli bardzo sceptyczni, a szczególnie nieprzekonany był sam Freddie Mercury. Ale jak już się dali przekonać, to dali taki show, że klękajcie narody.
1: This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion.

0: Ten Bowie, jego Heroes. Ostatnia z czterech piosenek, jakie wykonał w Londynie, choć miało być więcej, miała być jeszcze jedna, ale postanowił już jej nie wykonywać, a zamiast tego zapowiedzieć na telebimie wypuszczany, wstrząsający materiał właśnie o klęsce głodu w Etiopii, na którą to klęskę postanowiono jakoś przeciwdziałać, zbierając pieniądze na tej wielkiej imprezie charytatywnej. Mówiłem o tym, że Live Aid odbywało się na stadionie Wembley w Londynie i na stadionie Johna Kennedy'ego w Filadelfii, ale oprócz tych głównych scen w tym samym dniu organizowano również mniejsze koncerty powiązane z inicjatywą w Niemczech Zachodnich, Japonii, Austrii i w Australii. No i właśnie w Australii na imprezie, która nazywała się Oz for Africa, która odbywała się w jednej z hal stolicy, nie stolicy, Sydney nie jest stolicą, no w każdym razie Sydney, wystąpił dowodzony przez Michaela Hutchensa zespół In Excess. No i grał wtedy tak. What you need.
1: Glad you could come. It's our new single.

0: był dobry rok w SC Rock.
1: Taka ciekawostka, bo koncerty w Filadelfii i na Wembley odbywały się mniej więcej w tym samym czasie i na telebimach, i w telewizji pokazywano je raz za razem z jednego i drugiego stadionu. A ten występ Michaela Hutchensa i Nexus Sydney był zorganizowany ze względu na różnicę czasu, kilkanaście godzin przed rozpoczęciem głównych występów wspomnianych przeze mnie. Rozpoczynam dzisiaj audycję od piosenki, która zakończyła koncerty w Londynie. To zakończę tym, który kończył występ artystów na JFK Stadium. We are the world, USA for Africa, na 41. rocznicę wielkiej imprezy o nazwie Live Aid. Jarosław Bierajewicz, dzięki, dobranoc.
2: What a glorious evening. Right now, we're gonna join with your friends. Something very special we want to do right now.

Teams, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama.